0: Tak gra Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
6: Ciepło w Szczecinie. Dzisiaj będzie 20 stopni nawet w piątek. W weekend też bardzo przyzwoicie, bez opadów deszczu. 2 z przodu i w sobotę, i w niedzielę.
7: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
6: Jest godzina 5:30. Jest piątek i dzisiaj rozpoczynamy weekend. I ja też rozpoczynam weekend dzisiaj, moi drodzy. Najprawdopodobniej mam nadzieję, że już nic się nie urodzi na sobotę i na niedzielę i że pierwszy raz tak na 100% będę mieć wolny weekend od chyba 8 albo 10 tygodni. Mocno trzymajcie za mnie kciuki. Minęła 5:30, to jest program Dzień Dobry, to Super FM. To nie jest praca dla mnie, to jest przyjemność, że możemy się spotykać codziennie rano. No i dzisiaj też będziemy razem do godziny 9:00.

18 minut zostało do godziny 6. Dzień dobry, tu Super FM. Poranny, piątkowy program na naszej antenie. Ja mówiłem, że dobra pogoda na weekend. Dzisiaj 20 stopni. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale to bardzo delikatne. W weekend 20, w sobotę 21, w niedzielę bez opadów, z przejaśnieniami. Kochani, na sobotę i niedzielę planujemy jakieś atrakcje, być może jakieś wyjazdy. Ja też mam zamiar gdzieś pojechać, nie będę zdradzać lepiej gdzie, ale gdzieś na pewno. Tak powyżej 4 godzin od Szczecina, żeby zobaczyć coś innego, coś nowego, i wam też to bardzo mocno polecam.

0: do godziny 6. Kierowcy w końcu mogą łatwo sprawdzić swoje kary z SPP. Ruszył nowy system, wystartował nowy serwis informacyjny E-Strefa, w którym można sprawdzić swoje zawiadomienia o nieopłaconym postoju w Szczecinie. System umożliwia też uruchomienie alertów i szybkie uregulowanie opłat dodatkowych. Strona internetowa e-strefa.spp.szczecin. Tam informacje na ten temat. No, mądry szczecinianin po szkodzie, sporo informacji na ten temat ostatnio o tych skumulowanych opłatach, także w Szczecinie od teraz można już online sprawdzić, czy się dostało mandat, czy też nie.
1: To jest nowa piosenka, nowość.
2: Nowość.
3: Nowość w Super FM.
1: Super.

0: Godzina szósta, tak jest, wiadomości na antenie Radia Super FM, prognoza pogody za chwilę po szóstej, Ann Wisborn, ale także Ed Sheeran czy Miley Cyrus, takie gwiazdy zaprosiliśmy na nasze piątkowe spotkanie.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trajanowska-Bis. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
4: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusa HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
1: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział dwaj Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka, wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
5: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
1: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
2: Super FM. Pogoda.
7: Ależ chłodny to jest poranek. 11 stopni. No teraz to już każdy taki będzie chłodny. Odczuwalna temperatura to 8. No po prostu wyszedłem na chwilę na zewnątrz i zrobiłem tak brrr, aż z wrażenia. Dobrze. Długi rękaw się przyda, to zdecydowanie. Po południu dzisiaj 20 stopni i odczuwalna temperatura w piątek po południu to 19, czyli niedużo mniej niż na termometrach. A jak będzie w weekend, zapytacie? W sobotę i w niedzielę. Dużo słońca i 20 stopni.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: Piękną mamy końcówkę lata tej jesieni, tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o pogodę. 4 minuty po godzinie 6:00, Anne Winsborne, obiecałem, że zaśpiewa, obiecałem, że Sheeran, że Miley Cyrus, grupa Yes, Yes, tak, że będzie, jeszcze przed 6:30 oraz Maneskin, więc nie ma co gadać, trzeba grać. Drugi dzień października i piątek, rozpoczynamy kolejny piękny dzień w Szczecinie.
0: Dzień dobry.

6.11, cześć, dzień dobry, słuchacie Radia Super FM. Zachęcamy Was do tego, żeby skorzystać z nowego serwisu e-Strefa, który pozwala sprawdzić zawiadomienie i zapłacić online za nieopłacony parking w Szczecinie. Nowość, kierowcy mogą korzystać z nowej strony e-Strefa. Portal pozwala sprawdzić zawiadomienia dotyczące nieopłaconego pojazdu, postoju oczywiście pojazdu, zobaczyć szczegóły kontroli, uregulować opłatę dodatkową przez internet. Można też włączyć bezpłatne powiadomienia SMS o wystawieniu mandatu. Czyli dostajecie SMS-ika, pach, wpadł mandat i wtedy usuwacie tego SMS. Nie no, wiecie, o co mi chodzi. No, chodzi o to, żeby wiedzieć. I takie rozwiązanie powinno być już dawno. Ta strona e-Strefa, ten portal już działa. Wystarczy wejść na stronę internetową e-strefa.spp.szczecin.pl. Róbcie to, naprawdę. Korzystacie ze strefy płatnego parkowania, zróbcie to i będziecie mieć spokój.

ona sama sobie będzie kupować kwiaty. To Miley Cyrus w Super FM, 19 minut po godzinie 6. No ale po co sama sobie ma kupować kwiaty, jak lepiej jej kupić te kwiaty i jej wręczyć? Myślę, że z wręczania kwiatów chyba też można czerpać przyjemność, a nie tylko z otrzymywania. No dobra, nieważne, to jakieś kwestie na dłuższe rozmowy, a ja spieszę czym prędzej, żeby was poinformować, że zbliża się szczeciński bieg niepodległości i połowa miejsc jest już wyprzedana. Ruszyła druga pula zapisów. Także jeżeli chcielibyście wziąć udział, to radzę się spieszyć. Uczestnicy biegu głównego pokonają 5 km trasą prowadzącą szczecińskimi bulwarami, a start i meta znajdą się na Łasztowni w rejonie Dźwigozaurów. Dlatego wchodzimy na stronę internetową Żeglugi Szczecińskiej zstw.szczecin.pl. Tam szczegółowe informacje na temat biegu niepodległości.

pach, pach, pach, kilka szybkich strzałów, również muzycznych, dobrych strzałów, Maneskin i I Wanna Be Your Slave przed chwilą, tuż przed 6:30, a wiecie co wam powiem? Zaraz prognoza pogody, naprawdę, dajcie kilkadziesiąt sekund i my przedstawimy wam prognozę pogody nie tylko na piątek, ale również, a może przede wszystkim na sobotę i na niedzielę, a uwierzcie mi, że jest o czym mówić, tuż po serwisie pogodowym Celine Dion albo Artur Rojek.

0: Reklama.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
3: 20 stopni w sobotę, 20 stopni w niedzielę i sporo słońca w Szczecinie. Odczuwalna temperatura też na poziomie 20 kresek. To będzie naprawdę ładny weekend. Być może ostatni taki ciepły w tym roku. Kto wie. Dzisiaj maksymalnie stopni 19, dzisiaj więcej chmur. Raczej powinno być bez opadów deszczu, także na spokojnie.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: Przed nami wyjątkowy spacer, który odkryje tajemnice miejskich nazw ulic, ale nie tylko ulic. Będziemy o tym mówić. Przed godziną siódmą będziemy Was zapraszać na ten spacer. Co więcej, to oczywiście będą informacje dla kierowców. Będziemy mówić o stolicy Pomorza Zachodniego, o Szczecinie. Także bądźcie razem z nami. Dobrze, że wybraliście w piątek Radio Super FM.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Super

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pora na kilka słów prawdy o tym, co na ulicach Szczecina. Dzień dobry, witajcie kierowcy, słuchacze Radia Super FM. Przejezdnie teraz na Moście Długim, na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego, Wyszyńskiego, Trasa Zamkowa, ale też centrum Szczecina. Jak na razie jest dobrze. Myślę, że będzie dobrze z tego powodu, że mamy piątek. W piątek rano zazwyczaj tych kierowców było mniej. Natomiast z drugiej strony rozpoczęcie roku akademickiego, a więc też więcej kierowców powinno być dzisiaj na ulicach naszego miasta. Zobaczymy, jak nam się rozłoży ten ruch drogowy im dalej w las. Oczywiście jak na razie jest przejezdnie, na razie nie ma się czego obawiać, a będziemy wracać do tej sytuacji drogowej oczywiście w porannej audycji Radia Super FM.

Dzień dobry, w ten piękny dzień. Czekaliśmy na niego bardzo długo. Czekaliśmy w poniedziałek, czekaliśmy we wtorek, w środę, w czwartek czekaliśmy i mamy piątek, drugi dzień października, 6:48, moi drodzy. Wyjątkowe zaproszenie na niedzielę. W niedzielę szczeciński spacer, który odkryje tajemnice miejskich nazw. Michał Rębas będzie przewodnikiem tego spaceru. Dziennikarz, historyk, przewodnik specjalizujący się właśnie w historii Szczecina oraz Pomorza Zachodniego. No i podczas tego spaceru, oprócz tego, że będzie można zobaczyć, to będzie można też usłyszeć o szczecińskich miejscach i o patronach. Jak to się stało, że ci poszczególni patroni trafili na szczecińskie tabliczki z nazwami ulic. Myślę, że to jest interesująca formuła. 4 października w niedzielę, początek tego spaceru o godzinie 11 przed budynkiem Urzędu Miasta w Szczecinie, czyli Plac Armii Krajowej, i udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Także za darmożkę, 11 godzina, niedziela, aura, pogoda będzie idealna na spacer. Oby, prognozy wskazują na to, że tak. Także jeżeli chcielibyście przed obiadem odbyć spacer wyjątkowy, porozmawiać o Szczecinie, to jest naprawdę dobre wydarzenie do tego.

0: To George Michael, już za chwilę wiadomości o godzinie 7 w Super FM.
1: Reklama. Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea, bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: I po reklamie.
8: Jest 7. Wiadomości Super FM.
9: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
10: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
11: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
10: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
12: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
10: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
9: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
9: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
14: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
9: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdzie się ukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
1: Super FM. Pogoda.
0: Dyszka na termometrach aktualnie w Szczecinie. 20 stopni po południu, a na pewno 19. Bez opadów deszczu, chociaż może być pochmurno. A jak w weekend, w sobotę i w niedzielę. 20 stopni, słonecznie, sucho, dobrze, przyjemnie. No taki to będzie weekend w naszym kochanym mieście.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: 5 minut po godzinie 7. Witam Was wszystkich serdecznie, drodzy pasażerowie. To jest rejs do dobrego weekendu na jednostce Radio Super FM. Także razem płyniemy do rozpoczęcia weekendu. Myślę, że możemy odpływać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Oczywiście możecie skorzystać z naszej strefy relaksacyjnej, bo jeszcze jest bardzo wcześnie. Zaczynamy odliczanie do weekendu razem z Super FM. I dobrą muzyką. Dzień dobry.

to Depeche Mode w Super FM. Piątek, jesteśmy tutaj w Pazimie, w studiu z widokiem na plac Rodła, 13 minut po godzinie 7. Na żywo dla was gramy, na żywo dla was mówimy o Szczecinie oczywiście. Dzisiaj drugi dzień października, dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu na przykład. Takie święto nietypowe obchodzimy, albo Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No to do tego drugiego to zawsze zachęcamy, to nieważne czy jest święto czy nie, ale Światowy Dzień Uśmiechu. Moi drodzy, no trzeba się uśmiechać dzisiaj dużo. Dzisiaj się uśmiechamy, a jeżeli nie macie powodów do uśmiechu, to ja wam ten powód dam. Jest nowy serwis internetowy Urzędu Miasta, e-Strefa. No i tam możecie sobie sprawdzić zawiadomienia i zapłacić online za strefę płatnego parkowania. Czyli tam możecie sobie sprawdzić, czy ciążą na was jakieś mandaty za parkowanie w strefie, tak, od SPP. Czy dostawaliście jakieś mandaty? No to od razu humor lepszy, prawda? Jeżeli wejdziecie i się okaże, że tam nic nie ma, że jesteście na czysto, że ten samochód, który skanuje numery tablic, was nie przyłapał, albo po prostu, że byliście grzeczni. No a jeżeli się zalogujecie i okaże się, że są te mandaty, no to tego uśmiechu pewnie będzie mniej. Natomiast jak już zapłacicie, no to też będzie można się uśmiechnąć z ulgą po prostu. E-Strefa, kochani, e-Strefa. Jeżeli chcecie sprawdzić te mandaty, powiadomienia, to e-strefa.spp.szczecin.pl.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: No i jak tam, opowiadajcie, są te korki, czy nie ma tych korków na ulicach Szczecina? A to ja mam powiedzieć, dobra, pomyliło mi się, to ja mam wam powiedzieć, a nie wy mi. Nie ma, moi drodzy, nie ma. To znaczy, są miejsca, gdzie kolejki, są miejsca, gdzie więcej samochodów, na przykład na rondzie Szarych Szeregów teraz, od strony ulicy 5 Lipca na przykład, kierowcy stoją w kolejce, trzeba chwilkę poczekać, ale nie są to jakieś poważne utrudnienia. Oczywiście Gumieńce to już klasyka, ale też nie ma tam bardzo długich kolejek. Na chwilę trzeba się zatrzymać na Europejskiej Okulickiego czy na Ku Słońcu, jeżeli chodzi o przeprawę z Prawobrzeża do centrum, z centrum na Prawobrzeże w obie strony przejezdnie, zarówno ulicą Gdańską, Basenem Górniczym, ale także ulicą Floriana Krygiera, autostrada A6, ta relacja północ-południe. Perfekt. Akurat tak mi się skojarzyło, że to do Niemiec wjeżdża między innymi i perfekt słowo. A ta relacja droga krajowa numer 10, czyli Szczecin-Stargard, też bardzo dobrze. Nie wiem po stargardzku jak się mówi perfekt, ale powiedzmy, że jest bardzo dobrze.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
4: To jest nowa piosenka. Nowość.
5: Nowość.

0: Chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których zapraszałem prywatnie, zapraszam też publicznie, serdecznie do studia Radia Super FM, kiedy tylko będzie okazja. A już teraz zapraszam Andrzeja Kutysa, bo za chwilę wiadomości o godzinie 7.30.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
16: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na początek cytat. Żyjemy w cywilizowanym kraju, w którym szantaż, groźby, kłamstwa i pomówienia mają poważne konsekwencje prawne. Tak mówi Dariusz Adamczyk, były dyrektor sportowy Pogoni Szczecin w portalu w Szczecinie. Przypomnijmy, że obecny właściciel Dumy Pomorza, Alex Hadidagi, poinformował na portalu X, że śledczy zbadają pracę działaczy Pogoni w okresie od lutego do 20 marca 2025 roku, a mowa o przejęciu władzy w klubie przez Brazylijczyka Nilo Eforiego. Osobne postępowanie ma zbadać działania Adam Adamczuka i jego żony. Były dyrektor sportowy klubu przekonuje, że za swoje słowa i działania każdy ponosi odpowiedzialność. Próbowaliśmy się także skontaktować z byłym prezesem Pogoni Jarosławem Mroczkiem, a także obecnymi przedstawicielami klubu, ale nie odbierali telefonu. Szczecińska prokuratura natomiast na początku przyszłego tygodnia ma przysłać potwierdzenie lub zaprzeczenie wszczęcia śledztwa, więc do tego tematu naturalnie będziemy wracać.
17: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
16: Zmieniamy temat. Najpierw przeszli przez miasto w spacerku na Uniwerek, potem uroczyście zainaugurowali naukę w nowym roku akademickim. Szczecińscy studenci rozpoczęli rok 2026-27, a na miejscu z mikrofonem był Piotr Jarząbek, nasz reporter.
18: Witam, witam. Jak tam wrażenia ze spacerku?
19: No, bardzo dobrze, przyjemnie. Bardzo dużo ludzi.
20: Fajnie, bardzo fajnie.
18: Dużo ludzi? Więcej niż myślałaś?
20: Tak, tak, dużo.
18: Jak tam się dzisiaj spaceruje?
21: A całkiem dobrze.
18: Tak jest, dużo studentów.
21: O, bardzo dużo. Nas się tego nie spodziewałem.
22: Do Szczecina przybywa rocznie z całego kraju i zagranicy coraz więcej kandydatek i kandydatów na studia. Drogie studentki i studenci, poza pełną ofertą edukacyjną uczelni szczecińskich znajdziecie w tym mieście wszystko, co jest potrzebne do zdrowego i bezpiecznego życia.
16: Tak mówiła Mirosława Jarmołowicz, czyli rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Rok akademicki w naszym mieście rozpoczęło ponad 32 tysiące studentów, z tego 12,5 tysiąca to studenci pierwszego roku.
17: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
16: I o studentach będziemy dzisiaj mówić z gościem rozmowy Radia Super FM, a student w dzisiejszych czasach niżu demograficznego to deficytowy towar, więc jest w cenie. Oczywiście żart, nie obrażamy się na takie porównania, a poważnie będzie dzisiaj po godzinie 8 i będzie dyskutował Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
23: Cześć, dzień dobry. Już chciałbym się powiedzieć, kiedy to było, kiedy my zaczynaliśmy studia, Andrzeju, ty jeszcze wcześniej niż
16: wczoraj,
23: ja.
16: Wczoraj, oczywiście, wczoraj.
23: Nie wczoraj, tam wczoraj, chyba trzeciego wieku na uniwersytecie. No nie no, żarty żartami, ale oczywiście o akademickim Szczecinie w piątek porozmawiamy. Daniel Wacinkiewicz, niegdyś zastępca prezydenta Szczecina, obecnie szef Technoparku Pomerania i koordynator programu Akademicki Szczecin, będzie z nami na żywo. Jak Szczecin przyciąga studentów? Takie pytanie padnie już na samym początku.
16: Najlepszymi uczelniami w Polsce oczywiście. Zapraszamy po godzinie 8.
15: Super FM Sport.
24: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
25: Czy to jest mecz życia i śmierci dla nas? No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
24: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Żeą. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena French. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
26: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
15: Super FM. Pogoda.
27: 19 stopni w Szczecinie dzisiaj, naprawdę ciepło. No moi drodzy, mamy początek października, 19 stopni, w weekend 20, w sobotę 20, w niedzielę 20. Piękne, piękne szczecińskie słońce.
26: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
17: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Zaprasza Bartek Czatowicz.
27: 7.36, 24 minuty zostały do godziny 8. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM, w którym szczecińskie sprawy, wandale zniszczyli tramwaj, trzech chuliganów wybiło szybę i zwiało. Tacy są odważni, o nich będziemy mówić jeszcze przed godziną 8. Będzie też pomoc drogowa, więcej o kierowcach, o samochodach, ale też o tramwajach i o autobusach oraz muzyka. Muzyka z gatunku tych najlepszych, ta, która was obudzi w piątek rano. Na przykład The Clash, czyli Should I Stay or Should I Go? Dzień dobry!

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 16 minut zostało do godziny 8. Jeżeli chodzi o główne skrzyżowania w Szczecinie, to przejezdnie teraz. Oczywiście ten natłok samochodów jest najwyższy dzisiaj, ale nie oznacza to, że są długie kolejki. Może poza Gumieńcami tam 2-3 minuty, żeby dojechać do ronda Gierosa. Mieliśmy kilka kolizji o poranku. Na szczęście te kolizje nie generują utrudnień. Jeszcze jeden jest wyjątek na tej mapie. Szczecina aktualnie to ulica Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską, bo tutaj kolejka rozpoczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Chopina, więc może warto pojechać ulicą Krasińskiego i w kolejkach nie stać. Na Krasińskiego samochodów też może być dużo, ale zdecydowanie mniej niż na Wszystkich Świętych. Poza tym powinno być naprawdę przyzwoicie. Jeżeli tak nie jest, jeżeli są miejsca trudne, o których nie wiemy, no to piszcie na Messengerze do Super FM, dawajcie znać, czekamy na wasze sygnały, a można też zadzwonić i zwierzyć się naszej automatycznej sekretarce, czyli 912455.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
3: Miałem kilka piosenek do wyboru i wybrałem akurat tę. Czyli Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat, You Can't Stop Radio Super FM. 15 minut zostało do godziny 8. Naparzamy, dzień dobry.

0: Ależ to dobrze buja w piątek rano, za 11 minut będzie 8. Wiecie, kto jeszcze się dobrze buja w tramwajach? Wandale z ujemnym IQ, którzy zniszczyli tramwaj. Naprawdę, no trzech chuliganów wybiło szybę i zwiało. Wyobraźcie sobie, do zdarzenia doszło w połowie września w tramwaju linii numer 11 na trasie w kierunku Ludowej, czyli północ Szczecina. Trzech młodych mężczyzn mazało po wagonie, a następnie wybiło szybę. Alarm wszczeli pasażerowie, tramwaj zjechał do zajezdni, ale młodzi wandale uciekli.
1: To ja, typ niepokorny.
0: No ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, nazwę głową to, tę część ciała, co jest na górze, na szyi nasadzona, żeby wbiec do tramwaju, przejechać się kawałek i centralnie pod kamerą, bo to centralnie pod kamerą, wymazać tramwaj i uciec z niego. No, naprawdę mamy relacje świadków, mamy relacje pasażerów, którzy jechali wówczas tramwajem linii numer 11, posłuchajmy.
2: Tak się wystraszyłem, że hej, ja mówię, matko bosko, mówię, co z to... Co się stanęło?
0: No, policja otrzymała oczywiście obszerny materiał w tej sprawie. Sprawą zajmuje się komisariat w Śródmieściu. No, moi drodzy, no, obszerny materiał. Oni to zrobili pod kamerą centralnie, więc widać ich twarze, wszystko widać. Nie wiem, co oni sobie myśleli. Natomiast mam nadzieję, że jak najszybciej uda się ich schwytać. Nie ma takiego malowania, takiego mazania po tramwajach. No przecież my za to wszyscy płacimy, nie? Tak głupio trochę, zdecydowanie. Kto by wam puścił przed 8 Linkin Park? Radio Super FM. Proszę bardzo, Linkin Park i Burn It Down. Już teraz w Super FM.

0: Zachęcające do życia dźwięki na naszej antenie. Już za chwilę godzina 8 i wiadomości, a potem Michał Kaczmarek i poranna rozmowa radia Super FM.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabrać.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzieci ogarnięte?
5: Ogarnięte.
4: Praca?
5: Jak zawsze.
4: A ty?
5: Ja?
4: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
5: Chyba czas to nadrobić.
4: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
5: Kobiecość pod dobrą opieką?
4: Koniecznie.
6: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
7: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: I po reklamie.
11: Jest 8. Wiadomości Super FM.
12: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trajnowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
13: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
12: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
14: The death penalty has no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
12: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Norkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
15: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
12: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca, jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
16: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
12: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
6: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Zaczynamy piątkową poranną rozmowę. Daniel Wacinkiewicz, niegdyś zastępca prezydenta Szczecina, obecnie koordynator programu Akademicki Szczecin i prezes Technoparku Pomerania, razem z nami. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Będziemy rozmawiali bardziej dzisiaj o tym, że rzeczywiście 1 października, czyli dzień wczorajszy, to jest taki moment, kiedy w mieście coś się zmienia. Tak przed chwilą trochę żartowaliśmy, że pierwszym tym momentem jest 1 września, bo dzieciaki wracają, a drugim momentem jest 1 października, kiedy studenci zaczynają tutaj oficjalnie naukę. Czy rzeczywiście młodzi ludzie mocno wzbogacają Szczecin, jeżeli chodzi o ogólnie strukturę i działanie w mieście?
18: Absolutnie tak. To jest kwestia nie podlegająca dyskusji, dlatego że wszystkie akademickie miasta, większe i mniejsze, mają bardzo bezpośrednie swoje doświadczenia z tym związane. To jest, jakby nie patrzeć, potężny zasób osób, które wzbogacają miasto na różnych poziomach. Oczywiście widzimy to czasami w przełożeniu na codzienny ruch i komunikację, ale to oczywiście jest tylko jeden z elementów. Tak naprawdę to jest potężny zasób osób, które nie tylko tutaj przebywają, ale to, co z punktu widzenia akademickiego Szczecina ma kluczowe znaczenie, te działania mają na celu również to, aby jak największa liczba osób pozostała w mieście.
17: No to panie prezesie, tak szczerze i z ręką na sercu, że Szczecin jest już miastem, które ma ten zasób akademicki na poziomie satysfakcjonującym, czy wciąż borykacie się z tym, że Szczecin jest miastem wyboru, ale nie wyboru pierwszego, tylko wyboru któregoś?
18: To jest strasznie złożone pytanie, to znaczy chciałbym odpowiedzieć na nie najuczciwiej. Oczywiście mamy świadomość tego, że mamy pewne wiodące kierunki na przykład w Szczecinie, które przyciągają ludzi i z całego regionu, z Polski, ale także spoza Polski. W skali uczelni, jak popatrzymy na listy rankingowe, oczywiście wiemy, że mamy ciągle wiele do zrobienia. Zwłaszcza jeżeli sobie postawimy cel ambitnie i chcielibyśmy być w tej grze międzynarodowej, nie tylko tej polskiej. Wydaje mi się, że to jest jedno z kluczowych jakby wyzwań, które stoi przed akademickością, dlatego że pozyskiwanie studentów także zagranicznych będzie jednym z elementów, które pojawi się z ogromną siłą już po roku 29, kiedy ten moment dużych naborów, jaki obserwujemy w tym roku, będziemy jeszcze mieli taki duży nabór zdublowanych roczników w przyszłym. Po nim nastąpi też osłabienie tego trendu bardzo wyraźne. To przyniesie inne, kolejne problemy dla szkolnictwa wyższego. W związku z powyższym rozwijanie tkanki akademickiej w mieście jest po prostu w interesie rozwojowym miasta.
17: I to trochę, mnie pan wyprzedził, bo rzeczywiście ten rok akademicki i przyszły to będą te dwa roczniki, które powodują, że uczelnie nie narzekają. Jak rozmawiam z przedstawicielami ZUT-u czy Politechniki, to mówię, że to były bardzo dobre nabory. Znaczy ten rok był bardzo dobry, jeżeli chodzi o nabór. Pytanie brzmi, co będzie, kiedy ta górka się wypłaszczy i czy rzeczywiście Szczecin jest gotowy na to, żeby aktywniej pozyskiwać, a nie tylko liczyć na tą zwyżkę, która, powiedzmy, na dwa lata daje wam pewien spokój.
18: Tak, ta zwyżka, powiedzmy sobie to uczciwie, ona zakłamuje rzeczywistość. Rzeczywistość i patrząc na parametry też demograficzne, one są kłopotliwe w skali całego naszego kraju, niestety. Do tego dochodzą, to już nie chodzi nawet tylko o demografię, to chodzi o coś więcej. To chodzi o to, że bardzo wielu młodych ludzi w ogóle rozważa sens studiowania. bardzo też mocny wpływ na ich wybory, na ich decyzje, mają takie tendencje, które obserwujemy na rynku, na przykład związane z rozwojem technologicznym. Oni sobie stawiają pytanie, czy mój zawód będzie potrzebny w perspektywie kilku lat, czy ma sens tym samym studiować. Czyli tych wyzwań tak naprawdę jest bardzo dużo pod tym względem. Myślę, że czy jesteśmy gotowi? Myślę, że nikt nie jest gotowy na ten proces. To znaczy, on jest tak dynamiczny, tak szybko się zmienia, że my musimy po prostu na niego szybko reagować. To, co możemy zrobić? Mamy pewne utarte działania, które jak widać też przynoszą rezultaty. I znowu, nie odnoszę tego do tego roku. Rzeczywiście on nie jest typowym rokiem. Natomiast na pewno dzisiaj obserwujemy to po naszych choćby działaniach. Bardzo potrzebne jest dotarcie bezpośrednie do ucznia szkoły średniej, którego namówi się wprost do studiowania. To znaczy, że nie wystarczy bierna kampania. Trzeba aktywnie do niego dotrzeć, przekonać go. Co więcej, znakomitym rozwiązaniem jest też możliwość zaproszenia go w ramach choćby dni otwartych, czy takich festiwali jak Przepływ ubiegłoroczny, żeby mógł na własne oczy, własnym doświadczeniem jakby zetknąć się z uczelnią, którą rozważa. To często są sytuacje, które są dla nas jako akademików, ale też dla tych młodych ludzi zupełnie zaskakujące. Oni do końca nie wiedzą, czego się spodziewać, więc ten element dotarcia bezpośredniego wydaje mi się absolutnie kluczowy.
17: Ale ważniejsze jest w tym momencie, żeby sprawić, że studenci z zewnątrz, spoza regionu będą zainteresowani Szczecinem jako miastem akademickim. Czy ważniejsze dla was jest to, żeby zatrzymać tych, którzy są tutaj obecni, a dla których Szczecin z racji tego, że się tutaj urodzili i mieszkali, nie jest pierwszym wyborem, bo atrakcyjniejszy wydaje się być Poznań, Wrocław, Warszawa, nie wiem, tego typu ośrodki, ponieważ są innym ośrodkiem niż ten, w którym się wychowali jako w mieście.
18: Jako lokalny patriota odpowiedziałbym, chciałbym zachować każdego szczecinianina w Szczecinie, ale przede wszystkim to są decyzje o charakterze wolnościowym. My musimy sami podejmować te decyzje. Nikogo nie zatrzymamy wbrew jego własnym ambicjom, woli i jego decyzjom.
17: Czyli bardziej z zewnątrz niż zatrzymywanie tych, którzy
18: myślę,
17: są.
18: Myślę, że zdrowe zrównoważenie tych dwóch procesów. To znaczy my tracimy oczywiście tą zdolną młodzież, która podejmuje decyzję o studiowaniu. Dotychczas, przez wiele lat było tak, że to była kompetencja z uczelniami polskimi, a dzisiaj otworzył się potężny rynek też międzynarodowy i coraz więcej studentów studiuje także tam. Myślę, że tego procesu nie zatrzymamy, to byłoby nierozsądnym zupełnie działaniem, gdybyśmy takie założenia przyjmowali. Natomiast trzeba pokazywać atuty, trzeba pokazywać też to, że w Szczecinie istnieje możliwość zdobywania pewnych specjalizacji, pewnych specjalności, które będą potrzebne rynkowi, bo te decyzje oczywiście w pierwszym kroku to jest decyzja o tym, gdzie będę studiował, ale w drugim zaczyna się za chwilę kształtować pytanie i co dalej, co będę ze sobą dalej robił. Mam nadzieję, że też decyzje, które podejmują szczecińskie uczelnie, ich zabiegi na przykład o wzbogacanie infrastruktury, o to, żeby pozyskiwać atrakcyjne granty, żeby być obecnym w tych dziedzinach, gdzie ewidentnie rynek widać sygnalizuje zapotrzebowanie, to są argumenty, które mogą zatrzymać ludzi i ze Szczecina, ale też przyciągnąć z zewnątrz.
17: I jak patrzy pan na mindset szczecińskich uczelni, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych, to już jest ten rok 2026 i ten future thinking na zasadzie takiej, że okej, oni ogarniają i wiedzą, jak tego studenta przyciągnąć, czy jednak jak pan to ocenia i widzi, to myśli sobie, uczelnie mają lekcje do odrobienia.
18: Myślę, że trzeba naprawdę nie widzieć tego na co dzień, dlatego trzeba w takich sytuacjach też bardzo wyraźnie podziękować tym, co robią uczelnie w ramach tej aktywności. Ona jest naprawdę niewidoczna, natomiast ja miałem przyjemność przez ubiegły rok spotykać się raz w miesiącu albo częściej z biurami promocji i biurami zajmującymi się rekrutacją z uczelniami. Koordynowaliśmy szereg różnego rodzaju działań w ramach Akademickiego Szczecina. Ja widzę, jak wygląda ich agenda, widzę, co oni robią, widzę, jakiego typu mają kompetencje i jak oni też czują młodego ucznia, studenta przyszłego, czyli przede wszystkim jak bardzo wiedzą, w jaki sposób do niego dotrzeć. Ja nie mam wątpliwości, że to jest w rękach osób właściwych, natomiast to wyzwanie jest, nie chcę powiedzieć, że ono jest tylko częściowo zależne od tych działań, od tych starań, prawda? Ono rzeczywiście wymaga bardzo skoordynowanej, pełnej akcji, zarówno ze strony komunikacji wychodzącej z uczelni i to na poziomie takim wzbudzania zainteresowania. Mieliśmy w zeszłym roku znakomity przykład notabene nowego statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej, który jest znakomitym przykładem pokazującym nie tylko atrakcyjność samego tego projektu o ponad 600-milionowym budżecie, ale przede wszystkim pokazującym możliwość młodym osobom studiującym w Politechnice Morskiej, jakie możliwości oni uzyskują dzięki temu sprzętowi. Podobna sytuacja ma miejsce choćby teraz z wielofunkcyjnym kompleksem kliniczno-badawczo-dydaktycznym przy Unii Lubelskiej. Tych przykładów jest na szczęście coraz więcej i one też będą wpływały na świadomość wyborów młodych ludzi.
17: Znaczy, ja wiem, że to będzie trochę brzmiało jak pytanie zadane przez gościa z, nie wiem, epoki Jury i Kamienia, ale ja pamiętam, że 15 lat temu, kiedy ja zaczynałem studia, to mówiono, że Poznań miasto akademickie, Wrocław miasto akademickie, Warszawa, no wiadomo, miasto akademickie. A Szczecin to takie trochę suburbia i peryferia, że jak już się nigdzie nie dostałeś, to zostajesz w Szczecinie, a z zewnątrz się raczej do Szczecina nie przyjeżdżało. Co się więc na przestrzeni tych lat według pana zmieniło? I czy rzeczywiście możemy już tą łatkę akademickości Szczecinowi w jakiś sposób przypisywać? I tutaj nie mówię tylko o tym, że uczelnie mają kompetencje, ale że ta taka ogólna, takie ogólne wrażenie pewnego ekosystemu studenckiego, czy już zafunkcjonowało, czy jeszcze nie?
18: Ja jestem osobiście przekonany, że tak się stało, że to jest też pewien proces. Myślę, że zwłaszcza w tych głosach, które były tak mocno krytyczne, albo tak, chcę powiedzieć, umniejszały roli Szczecina, one nie brały pod uwagę jednego kluczowego czynnika. My jesteśmy miastem młodych uczelni. Mamy za sobą w zeszłym roku 40-lecie Uniwersytetu Szczecińskiego, 15-lecie Akademii Sztuki. W tym roku 80-lecie ZUT-u, to najstarsza ze szczecińskich uczelni, za chwilę Pomorska, za chwilę Politechnika Morska. To jest bardzo krótki dystans. Budowanie tej społeczności jest długoletnim procesem tak naprawdę, więc czy dzisiaj mamy już tą akademickość? Moim zdaniem tak. Ona jest tak zresztą artykułowana. Myślę, że dla osób, które tutaj przybywają często, zaskoczeniem jest to, że mamy kilka uczelni, tak różnych, dopełniających się o różnych profilach.
17: Czy jak już ktoś przyjedzie do Szczecina jako młody człowiek planujący studia, to już jest bardziej skłonny, tylko żeby tu przyjechał, to rozumiem, nie jest łatwe zadanie.
18: Mam na myśli coś szerszego, to znaczy mam na myśli w ogóle odkrywanie Szczecina. Wie pan, to jest taki proces, który dotyka miast, które są niestety na, mówiąc przenośnie, rubieżach Rzeczypospolitej. My jesteśmy...
17: Wracamy do tej peryferyjności.
18: No niestety, ona tak jest zdefiniowana geograficznie, natomiast to nie jest jakieś coś, co nas musi definiować. Tak to nie działa po prostu. My musimy pokazać atuty i tutaj nawiążę tylko do kryteriów, jakimi kierują się młodzi ludzie, decydując się, gdzie chcą studiować. To nie jest tylko kwestia jakości uczelni, to jest oczywiście istotne, natomiast to jest też kwestia otoczenia, w którym jesteśmy i tu wczorajsze nawiązanie pani rektor prowadzącej nasz wspólny jubileusz do Szczecina jako miasta wskazywanego jako miasto dobrej jakości życia.
17: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Czytałem wczoraj wywiad z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił, że coraz więcej młodych ludzi rezygnuje ze studiów, bo nie stać ich na życie w Krakowie. I jest to duży problem, że no, młody człowiek przyjeżdżający do Krakowa nagle musi mieć budżet miesięczny na poziomie, nie wiem, 5000 zł, żeby móc studiować na spokojnie. Czy Szczecin też ma ten problem?
18: Szczecin ma ten problem w zdecydowanie mniejszej skali, co jest podkreślane także właśnie w badaniach. Dostępność mieszkań, mieszkanie na rynku, także działania miasta, choćby takie jak mieszkanie dla studenta, wspomagające ten proces. To jest właśnie cały ekosystem, który musi zadziałać. Natomiast niewątpliwie koszty życia w Szczecinie są tym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność studiowania właśnie tutaj.
17: Daniel Wacinkiewicz, czyli koordynator projektu Akademicki Szczecin, prezes Technoparku Pomerania, były zastępca prezydenta Szczecina, był z nami w piątek na żywo, dzień po rozpoczęciu roku akademickiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
10: Super FM. Pogoda.
20: Pewnie zastanawiacie się, jaki to będzie weekend pogodowo. W Szczecinie 20 stopni w sobotę, 20 stopni w niedzielę. Późne lato tej jesieni nam się wylosowało na początku października. Wiatr słaby i umiarkowany, bez opadów deszczu, zarówno dzisiaj, jak i jutro, ale także pojutrze.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
21: Dzień dobry.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 8. Witajcie, dzień dobry. Piątek, dzisiaj piątek i oczywiście bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina, teraz bez korków. Nie ma kolejek w naszym mieście. To jest dobre, w miarę spokojne rozpoczęcie piątku. Tak naprawdę to już odliczamy do weekendu. Sprawdzę jeszcze, jak wygląda sytuacja na rondzie Szarych Szeregów. Tutaj trzeba zwolnić w Alei Wojska Polskiego oraz na ulicy 5 Lipca, no bo blokują się kierowcy, ci zjeżdżający z ronda w Aleje Piast. Blokują tych, którzy stoją na ulicy 5 Lipca. No i dojeżdżają do tego jeszcze ci, którzy jadą od strony Alei Wojska Polskiego. To generuje kolejkę taką na paręset metrów raptem. Nie ma się czego obawiać. Kilka chwil, bez nerwów mam nadzieję. No i dalej już będzie dobrze.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Ciekawe, co przyniosą nam wiadomości. Serwis informacyjny szczeciński. O Szczecinie, o regionie. O 8.30, czyli już za chwilę.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Andrzejku, też zapraszam. Studenci wzbogacają kulturę miasta, więc musimy próbować ich tu zatrzymać, mówił w rozmowie Radia Super FM Daniel Wacinkiewicz, czyli koordynator programu Akademicki Szczecin. Jak podkreślał, w Szczecinie zarówno studenci, jak i absolwenci mają wiele opcji na dalsze aktywności i znalezienie pracy, co pozwala na to, że stolica Pomorza Zachodniego pnie się w rankingu miast akademickich. Wacinkiewicz dodawał także, że w ostatnich latach na studia szły tak zwane podwójne roczniki, stąd zwiększone zainteresowanie na szczecińskich uczelniach, które na spadek liczby studentów w kolejnych latach, zdaniem Wacinkiewicza, nie są jednak w stanie się przygotować. Całej rozmowy z naszym gościem posłuchacie niedługo w zakładce podcasty na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
5: Więcej na stronie super.fm.
4: Bezpieczeństwo głównym tematem tegorocznej piątej edycji Baltic Economic Congress, mówiła w naszym studiu Hanna Mojsiuk, czyli prezes Północnej Izby Gospodarczej, która organizuje wydarzenie.
6: Bezpieczeństwa będziemy odmawiać przez wszystkie możliwe przypadki. Bardzo się cieszę, że mamy też takich ekspertów, którzy w tej dziedzinie są bardzo mocni, ale też będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, o local content, bo dla nas jest bardzo ważne, żeby te inwestycje, które są realizowane na Pomorzu, one były z udziałem naszych przedsiębiorców.
4: Piąta edycja Baltic Economic Congress odbędzie się 15 października w Teatrze Polskim w Szczecinie. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Radio Super FM.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: Koszykarze i siatkarki zaczynają sezon, piłkarze ręczni grają na wyjazdach, a zawodnicy świtu i kobiecej dumy Pomorza w piłce nożnej swoje mecze rozegrają u siebie. Przed nami intensywny weekend dla szczecińskich kibiców, a w swojej relacji zapowiada go Piotr Jarząbek.
7: Swoje zmagania w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet zaczynają siatkarki Lotto Chemika Police. Od dzisiejszego wyjazdowego starcia z Unii Opole. Mecz w pierwszej kolejce zagrają również koszykarze King Wilków Morskich. Jutro w Toruniu zmierzą się z Twardymi Piernikami. Na wyjazd pojechali również piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin, mówi trener Rafał Biały.
8: W niedzielę gramy w Ciechanowie, bardzo niewygodny rywal, wysoka zmienna obrona w trakcie akcji. Musimy się na to przygotować.
7: U siebie zagrają za to piłkarze Świtu. W sobotę o 16:00 przy Stołczyńskiej podejmą Sokół Kleczew. Na własnym stadionie także mecz piłkarek kobiecej Pogoni Szczecin w niedzielę o 12:00 zmierzą się z Rekordem Bielsko-Biała.
3: Super FM Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3, 6-1. Polce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii, Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
10: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być trzy punkty i tyle.
9: Dotychczasowe wyniki jak na razie przeczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
10: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią, będą same pozytywne wyniki.
9: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną passę w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. Słoweni za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cweną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Super FM. Pogoda.
11: Stopni 10, maksymalnie 19 dzisiaj. Wiem, że te gęste chmury, które nad głowami, one mogą przerażać. Natomiast nie będzie z nich padać deszcz. Także są też pozytywy. 20 stopni w sobotę. Dwójka z przodu także w niedzielę. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Bardzo, bardzo dużo słońca w Szczecinie. To naprawdę będzie piękny weekend.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
11: Piękny weekend, do którego odliczamy z minuty na minutę. 23 właśnie minuty. Zostały do godziny 9:00. To ostatnie chwile naszego spotkania na antenie radia Super FM. Jeszcze będą informacje dla kierowców, jeszcze będzie przegląd najważniejszych wydarzeń ze Szczecina. Zapraszam.
5: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Długie kolejki w Płoni na drodze dojazdowej do Krajowej Dziesiątki. Teraz będzie trzeba bardzo uzbroić się w cierpliwość w tym miejscu, czyli droga dojazdowa do szosy Stargardzkiej w Płoni. Tam długa kolejka samochodów. Tak naprawdę od dworku w Płoni aż do tego głównego skrzyżowania. To jest miejsce numer jeden. Miejsce numer dwa to będzie ulica Ku Słońcu, to będzie Europejska, to będzie Wrocławska, to będą generalnie Gumieńce, bo tam też będzie trzeba zdjąć nogę z gazu. Ale to wyjątki potwierdzające regułę, że w piątki rano jest naprawdę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o ulicę Szczecina, za 19 minut będzie godzina 9.

0: Jeszcze 12 minut, będzie godzina 9. W Światowy Dzień Uśmiechu witamy się z wami na antenie radia Super FM. No i oni są właśnie w studiu razem ze mną. Ten nieodłączny duet, czyli Zosia Lichota, Tomek Janicki. Oni uśmiechają się od rana. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
2: Bardzo szeroko się uśmiechamy.
0: Jeny, jak oni są zgodni, chórem zęby, odpowiadają.
1: Zęby umyłaś, że masz taki szerozłoty uśmiech?
2: Umyłam zęby, najważniejsze. Tomku, dziękuję.
1: O poranku trzeba takie rzeczy mówić, prawda? Jak zapomnieliście, to my wam przypominamy.
0: W studiu jest taka odległość między wami, że nie poczujecie nawet, jeżeli nie. Natomiast...
2: Bartko, umyłam zęby.
0: Dobrze. To kwestie higieniczne mamy za sobą. Od godziny 9 wasz program, wasz autorski program, gotowi na super weekend. No i co tam będzie się działo? Zosia.
2: No nie zabraknie na pewno powiedzenia kilku słów o tym, że nadchodzi Oktoberfest, że będą targi nieruchomości. No i będziemy mieć też gościa, bo laba definitywnie skończyła się już chyba wszystkim. Studenci wrócili wczoraj na studia. Będziemy gościć panią prorektor Katarzynę Kotarską, prorektor do spraw studentów, panią profesor z Uniwersytetu Szczecińskiego, także musicie z nami zostać.
0: I o czym będzie mówić pani prorektor?
2: O tym, jak rozpoczynamy rok akademicki na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim.
0: Zabawowo oczywiście, no przecież te wszystkie immatrykulacje, zabawy i inne inauguracje w klubach też się odbywają chyba, Tomek, prawda? Ty jesteś ekspertem w tej dziedzinie.
1: Jest generalnie tak, już widać studentów na deptaku, także dużo się będzie pewnie działo także i w ten weekend. Ja tak patrzyłem na ten spacerek na uniwerek, to większość z tych studentów, pomimo Światowego Dnia Uśmiechu, który jest dzisiaj, to zbyt wiele uśmiechu tam nie widziałem.
2: Dlaczego? Ale to wczoraj było.
1: No bo to wiedzą, że za chwilę tu, wiesz, tu sesja, tu trzeba się uczyć, tu będą jakieś wymagania tam, podstawy programowe jakieś.
2: Ja uważam, Tomek, ja się z tobą nie zgadzam. Do sesji to jest jeszcze hen daleko.
1: Ani się nie obejrzymy
2: jako
1: będzie.
2: Jako studentka.
0: Tak, nie, no nie możesz tak straszyć ludzi, no coś ty. No,
1: pamiętajcie o sesji, styczeń już nadchodzi.
0: Nie, no nie można tak, trzeba powiedzieć właśnie, że to jest... To jest przygoda, to są znajomości, to są przyjaźnie, to są super uśmiechnięci wykładowcy.
1: Oczywiście, że tak. Do pierwszego kolokwium.
0: Zosia bardzo wymowny wyraz twarzy przed chwilą zrobiła na tych wykładowców uśmiechniętych, zadowolonych, z otwartymi ramionami. Otwierają drzwi wydziałów i czekają na studentów. Tak jest, Zosia, prawda?
2: Tak jest. Ja się w pełni zgadzam.
0: Cała prawda, całą dobę na antenie radia Super FM, również w programie Gotowi na Super Weekend. Oni będą o tym mówić, ależ śmieszki tutaj się śmieją ze studiów. Zosia Lichota, Tomek Janicki. Zapraszamy słuchaczy radia Super FM.
1: Po dziewiątej, tak
2: po
1: jest.
2: Dziewiątej, tak.

0: Piątek, kończymy audycję. Dzień dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz, życzę Wam cudownej soboty, jeszcze lepszej niedzieli. No a już w przyszłym tygodniu znowu będziemy razem od 5.30 do 9.00.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: I po reklamie.
11: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
12: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
13: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
12: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleznikowicz.
14: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych no, są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
12: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
15: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
12: Z tego powodu miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
10: Super FM. Pogoda.
16: 13. Tyle pokazują termometry na placu Rodła i Szerockiego. Nieco chłodniej nad Odrą, tam 12. Maksymalnie w ciągu dnia do 19. I mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie idzie w górę. Wiatr słaby.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
17: Gotowi na super weekend?
18: Gotowi na super weekend.
17: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
19: No wiatr tak słaby, ale czuć w tym powiewie powiedzmy nadchodzący weekend, tym bardziej kiedy sporo wydarzeń czeka nas w najbliższych dniach.
16: Tak, bo to i Oktoberfest, to targi nieruchomości, to inauguracja nowego sezonu w szczecińskiej filharmonii. Jest w czym wybierać.
19: No my polecamy Wam wybrać 97,5 FM i program Gotowi na Super Weekend, bo będziemy z Wami do 14, więc gorąco zapraszamy. Tomek Janicki.
16: Zosia Lichota, jak weekend to i super muzyka. Na dobry początek tej godziny. Pink będzie też robił William za na zegarach 5 minut po godzinie 9.
17: Gotowi na Super Weekend.

0: słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham wcześniej.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, i później ci opowiem. To takie niemiłe z ich strony trochę, no niby opowiedzą, ale później. To tak jakby dali wam dobrego torta, ale nie możecie go zjeść. No to tak nie wypada, prawda?
1: No nie wypada, ale nie wiem jak ty. Ja jestem gotowa na targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz, bo te startują już jutro w hotelu Marriott na Bramie Portowej. Aż się musiałam poprawić.
0: Widzisz, jak planujecie na przykład jakiś remont, może chcielibyście się zainspirować, bo tak też można. To jest właśnie ten moment, to jest ten czas, by zmienić wystrój waszego wnętrza. Nowe doniczki, nowe zasłony, jakieś dodatki nowe. Czemu by nie?
1: Ale takie, żeby teściowa wam zazdrościła.

0: 27 minut po godzinie 9. Brian Adams i Everything I do for you. I tak może powiedzieć każda kobieta, każdy mężczyzna do swojego partnera albo partnerki. Dzisiaj światowy jest Dzień Uśmiechu. Dobra atmosfera w pracy to podstawa i to każdemu polecamy tak przy piątku, prawda, Zosia?
1: I to każdy może dzisiaj w ogóle wprowadzić w życie. Pani w okienku w kasie, w urzędzie, kierowca autobusu.
0: Tak, no to najbardziej kierowca autobusu z uśmiechem zamyka drzwi i odjeżdża. Każdy ma swój światowy Dzień Uśmiechu, prawda? Ale to niezależnie od tego, jak się uśmiechacie, ważne, że świętujecie. Już za chwilę z uśmiechem pojawi się w studiu Radia Super FM Andrzej Kudyc, który przedstawi dla Was najświeższe wiadomości lokalne. Bądźcie razem z nami.
2: Reklama. Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Andrzej Kutys, zapraszam. Musimy pokazywać atuty naszego miasta. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Daniel Wacinkiewicz, czyli koordynator programu Akademicki Szczecin. Był pytany o sposoby zachęcania studentów spoza Szczecina, aby ci chcieli uczyć się w stolicy Pomorza Zachodniego.
5: Dla osób, które tutaj przybywają często, zaskoczeniem jest to, że mamy kilka uczelni, tak różnych, dopełniających się o różnych profilach.
6: Czy jak już ktoś przyjedzie do Szczecina jako młody człowiek planujący studia, to już jest bardziej skłonny, tylko żeby tu przyjechał, to rozumiem, nie jest łatwe zadanie.
5: Mam na myśli coś szerszego, to znaczy mam na myśli w ogóle odkrywanie Szczecina. To jest taki proces, który dotyka miast, które są niestety na, mówiąc przenośnie, rubieżach Rzeczypospolitej. My jesteśmy...
6: Czyli wracamy do tej peryferyjności.
5: No niestety, ona tak jest zdefiniowana geograficznie, natomiast to nie jest jakieś coś, co nas musi definiować. To, tak to nie działa po prostu. My musimy pokazać atuty i tutaj nawiążę tylko do kryteriów, jakimi kierują się młodzi ludzie, decydując się, gdzie chcą studiować. To nie jest tylko kwestia jakości uczelni, to jest oczywiście istotne, natomiast to jest też kwestia otoczenia, w którym jesteśmy.
4: Przypomnijmy, że rok akademicki w Szczecinie rozpoczęło wczoraj ponad 32 tysiące studentów. Może na koncert. Kolejny 79. już sezon szczecińskiej filharmonii zapowiedziany. Melomani w złotej sali gmachu przy Placu Solidarności słyszą nie tylko muzykę klasyczną, ale także jazz oraz inne gatunki. Będą wystawy czy wydarzenia edukacyjne. A że w tym roku mija 150 lat od urodzin patrona, kompozytora Mieczysława Karłowicza, będzie też specjalny cykl jemu poświęcony, mówił na konferencji prasowej dyrektor filharmonii Przemysław Neumann.
7: Postanowiliśmy tę okrągłą 150. rocznicę jego urodzin uczcić w wyjątkowy sposób i w grudniu, dokładnie w dzień jego urodzin, 11 grudnia, zainaugurujemy pierwszy Karłowicz Fest. Półtora tygodniowe święto poświęcone w całości naszemu patronowi. Będzie grana jego muzyka, będą pokazywane jego fotografie górskie, będzie wyświetlony film opowiadający o nim.
4: Pierwszy koncert Karłowicz Fest odbędzie się 11 grudnia. Cały program nowego sezonu artystycznego Filharmonia prezentuje m.in. wydanej właśnie książce repertuarowej. Za to teraz o wydarzeniu, które już tuż, tuż. Nie tylko oferta nowych mieszkań i domów, ale odpowiadają na potrzeby odwiedzających i mocno stawiają na pokazanie propozycji, jak te nieruchomości urządzić, opowiadał w studiu Radia Super FM Marek Zajdel, czyli organizator 45. edycji Targów Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend.
8: My będziemy mieli naprawdę bardzo dużą ofertę w tej chwili właśnie pod tym, w tym temacie, czyli wykończenia wnętrz, projektowanie. Kiedyś mieliśmy praktycznie 99% to była deweloperka. W tej chwili mamy 20-30% będzie właśnie wykończenia wnętrz. Biegający, kupujący mieszkanie w takim tempie, jak dzisiaj kupujemy i sprzedajemy, to ludzie też po prostu nie mają czasu na to, żeby to wszystko ogarniać.
4: Przypomnijmy, Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w najbliższą sobotę, niedzielę 3 i 4 października w hotelu Courtyard by Marriott. Wydarzeniu patronuje także Radio Super FM.
3: Super FM. Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o Dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
10: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby nie zmienić. Natomiast, no nie, my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
9: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera. Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów, dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręch w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą.
3: Super FM. Pogoda.
11: Czuć jesień w powietrzu, czuć tę rzeźkość przed południa. No i to pokazują termometry. 13 na Bramie Portowej, tyle samo na rondzie Giedroycia i Gierosa, maksymalnie w ciągu dnia do 19. No a biometr czuje już nadchodzący weekend i na szczęście działa na naszą korzyść.
12: Gotowi na super weekend.

0: Właśnie taką muzykę lubimy. Happiness is so sad od Swedish House Mafia Likely, bo to tak jest, że wiecie, cieszycie się z weekendu, a i tak potem no, zdajemy sobie sprawę, że już za moment poniedziałek. W gotowi na super weekend w Super FM 9.46 mamy dobre informacje dla kierowców.
1: Mamy dobre informacje, bo ruszył nowy system, na który czekało wielu zmotoryzowanych. Tak jest. W końcu kierowcy mogą łatwo sprawdzić swoje kary ze strefy płatnego parkowania.
0: Czyli można powiedzieć, że nie będzie już zaskoczenia po roku od wystawienia mandatu, że coś przyszło.
1: No to teoretycznie nie, ale to wiesz, to wszystko zależy, bo czy to będzie dobrze funkcjonować, czy system będzie wydolny. No przecież jak nie wysyłali mandatów przez rok, to jak kierowcy zaczną sprawdzać swoje numery rejestracyjne, to serwery padną. I już nie będzie wymówki, że nie wiedziałem, bo system jest. Ha, czy działa?
0: No, czy działa, to wyjdzie w praniu.

0: Michael Sambello, gotowi na super weekend w Super FM. Kończy muzycznie tę godzinę, a na zegarach, no, 2 minuty zostały do godziny 10. Jak macie spotkanie właśnie teraz na tą godzinę, to czasu macie niewiele, żeby się wyrobić. Najświeższe wydanie wiadomości ma dla was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich między innymi o cenach paliw. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantis.

0: nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie. Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
1: I po reklamie.
2: Jest 10. Wiadomości Super FM.
3: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
3: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
5: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
6: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
3: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywotnie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
8: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
3: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
1: Super FM. Pogoda.
9: Za oknami chmury, ale przez nie dzielnie, bardzo dzielnie nawet przebija się słońce i to lubimy, tym bardziej w piątkowe przedpołudnie. Aktualnie 14 na Placu Kościuszki, tyle samo na Rodła czy Rondzie Ułanów Podolskich w Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 19, możliwe przelotne opady deszczu, ale to tak dopiero około 13.
2: Gotowi na super weekend?
10: Gotowi na super weekend.
2: Zapraszają Zofia Lichota i Tomek Janicki.
9: No jak nie macie nigdzie parasola, to o 13 też nie wychodźcie. No co by was nie zmoczyło, tak tylko ostrzegam. Chyba że chcecie poczuć jesienne krople deszczu, to nikt wam bronić nie będzie. Już za chwilę tu i teraz to dzieje się w naszym mieście, czyli najświeższe informacje z miasta od naszych reporterów. Będą też wiadomości kulturalne, które będzie miała dla was Barbara Gądek. To jest program Gotowi na super weekend w Super FM. Na zegarach 4 minuty po 10:00, Zosia Lichota i Tomek Janicki, no, który właśnie nie opuścił i poszedł zrobić drugą kawę.
2: Gotowi na super weekend.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tak jest, to tu i teraz dzieje się w naszym mieście. A co się dzieje? O tym powie Piotrek Jarząbek, który jest gdzieś w Szczecinie. Możecie go wypatrywać. A gdzie, Piotrek, jesteś? Powiedz.
2: Dzień dobry. Jestem na wysokości przystanku tramwajowego Piastów w kierunku Pomorza. No, tak naprawdę jak się wysiądzie, czy to z 11 czy z 5, przechodzi się przez pasy i znajdujemy się przy ulicy Piastów 3. Tutaj jest salon barberski Frisor i właśnie pracownik, jeden z pracowników tego właśnie salonu, wymyślił sobie taką akcję, że jutro od godziny 9 do niedzieli do godziny 9, czyli przez 24 godziny, będzie strzygł charytatywnie 50 chętnych po prostu. Można się zapisać. To jest
1: Proszę bardzo. Jedna rzecz,
2: która wynikła z mojej rozmowy z tym pracownikiem, której też nasi słuchacze będą mogli posłuchać jeszcze na naszej antenie, oczywiście to już w programie, ale to był dzień, gdzie będziemy zapowiadać. W każdym razie, o co chodzi? 39 miejsc jest już zajętych, to znaczy, że 11 miejsc jeszcze można się zapisać, wystarczy skontaktować się z panem Kirillem Kejko przez Instagram najlepiej, tak też on powiedział, że to będzie najwygodniejsza forma. I druga rzecz, że nawet jeżeli ktoś nie załapie się już do tych 50 miejsc, no to będzie można tutaj i tak przyjść, tutaj będzie też masa atrakcji, będzie chociażby pan Przemysław Kamiński, który wystąpił w Szansie na sukces, będzie grał na gitarze, to wszystko też będzie streamowane w ogóle na YouTubie, tutaj naprawdę będzie się dużo działo. W każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, że wszystkie pieniądze, które chętni tak naprawdę powinni zapłacić panu Kirillowi za strzyżenie, będą wpłacać na rzecz Fundacji Charytatywnej Iskierka, która pomaga dzieciom w walce z chorobami nowotworowymi. To wszystko tutaj na Piastów 3 od jutra, od 9. Polecam tutaj wpaść, bo to naprawdę akcja godna podziwu.
1: Szczytny cel. Piotrek Jarząbek na Alei Piastów tak przekazywał dla was najświeższe informacje ze Szczecina. Piotrek, dziękujemy ci pięknie.
2: Dziękuję również.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Mendes i Camila Cabello, ich Seniorita w Gotowi na Super Weekend w Super FM. Rozpoczął się nowy sezon w szczecińskiej Filharmonii. Już w najbliższy weekend Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza na pierwsze koncerty symfoniczne tego sezonu. Wspólną podróż przez świat muzyki rozpocznie spotkanie z wielkimi nazwiskami, a koncerty inaugurujące ten sezon będą zagrane w piątek i w sobotę, 2 i 3 października, wszystkie o godzinie 19, ale więcej informacji kulturalnych ma dla Was na pewno Barbara Gądek, która już za chwilę je przedstawi, więc tym bardziej musicie z nami zostać.
1: Reklama. Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
2: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
1: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Bawarska tradycja i lokalny klimat. Aleja Kwiatowa w Szczecinie zamieni się w tętniącą życiem kolorową aleję. Przed nami trzydniowy Oktoberfest. Na miejscu znajdziecie stoiska najlepszych browarów rzemieślniczych z całego regionu. Do tego bawarskie przysmaki, klimatyczne dekoracje i bogaty program na scenie. W planie spacer szlakiem piwnym z przewodnikiem, prelekcja o branży, pokazy ważenia złotych trunków, a wieczorami koncerty. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez dwa dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. Jeśli szukacie dobrej muzyki i autentycznych emocji, wpadajcie do Delty w Dąbiu. W niedzielę w klubie Delta przy Racławickiej odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach cyklu Jazz na Rogatkach. Na scenie wystąpi szczeciński zespół My z Delty. Łączy surowy blues z lokalną szczecińską duszą. Zagrają dla Was w niedzielę o 18. Co najważniejsze, wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie usłyszycie w naszych audycjach i zobaczycie na stronie internetowej.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Gotowi na super weekend.

0: O, tak sobie nuciłem, śpiewałem. Proszę bardzo, Zosia włącza mikrofon. Impossible, James Arthur w Gotowi na Super Weekend, Super FM. 16 minut zostało do godziny 11.
1: Wczoraj pogoda sprzyjała definitywnie do spacerów.
0: No, sprzyjała. Nie padało trochę słońca, było ciepło jak w sierpniowe popołudnie.
1: No i nie bez powodu przecież wczoraj ulicami Szczecina przeszedł ten ogromny, barwny korowód studentów, no bo odbywał się coroczny spacerek na uniwerek, który przecież łączy wszystkie szczecińskie uczelnie, i te publiczne, no i te niepubliczne.
0: Tak, to prawda. No i skończyła się laba. Tak, skończyła się laba. Podobno frekwencja była bardzo duża, wszyscy radośni, uśmiechnięci, spragnieni nowej wiedzy.
1: No, no z tym spragnionym nowej wiedzy to bym tak nie przesadzała, bo zobaczymy, co powiedzą w styczniu i w lutym w trakcie sesji.

0: Dobra muzyka w tle, właśnie taką lubimy. Mojo i Lady Hear Me Tonight w Super FM, a zegar nie czeka. Już za moment wybije godzinę 11. Czas więc sprawdzić, czym żyje dzisiaj Polska i świat, czyli najnowszy serwis wiadomości. Te przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich opowie między innymi o wciąż gorącym temacie cen, które spotkacie na stacjach paliw. A zaraz po wiadomościach wracamy do Was z kolejną dawką lokalnych tematów ze Szczecina i gotowymi patentami na nadchodzący weekend, także koniecznie, koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Ulga dla kierowców, ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł, 30 groszy na litrze. O ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
3: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie 10 zł, 20 zł na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej złoty, 30 zł, 40 zł w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
1: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Orchowski.
4: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
5: My nikomu nie ugrażamy.
4: Nikomu nie grozimy, nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
1: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
1: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
2: Super FM. Pogoda.
7: Tak patrzę, no chmury nie znikają ze szczecińskiego nieba, a i parasoli nie warto odkładać na bok, szczególnie w okolicach godziny 13, wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w centrum 17 na Masztowni i Głębokim, nieco chłodniej tam 16 w weekend, także przyjemnie. 19 w sobotę, 20 w niedzielę, zapowiada się naprawdę przyjemnie.
0: Gotowi na super weekend?
8: Gotowi na super weekend.
0: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
9: No, na zegarach już 3 po 11, a już za chwilę na naszej antenie akademicki powrót do rzeczywistości, bo połączymy się z prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Katarzyną Kotarską.
7: Do tego przejrzymy to, czym żyje dziś Szczecin i zagramy dla Was super muzykę, która pozytywnie nastroi Was na nadchodzący weekend.
9: No i pomoże Wam do niego dotrzeć przede wszystkim.
7: Podstawa to.
9: To jest program Gotowi na super weekend w Super FM i będziemy z Wami aż do godziny 14 przy mikrofonie Zosia Lichota.
7: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry.
0: Gotowi na super weekend.

0: Sara Larsson i Clean Bandit gotowi na super weekend w Super FM. Na zegarach 14 minut po godzinie 11, a w kalendarzu drugi dzień października i to oficjalnie możemy powiedzieć, że wakacje no, dla każdego się skończyły. Dorośli w pracy, dzieciaki w szkołach, a studenci na uczelniach.
1: I właśnie dlatego już teraz dzwonimy do pani profesor Katarzyny Kotarskiej, rektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego. Halo, halo, dzień dobry pani profesor, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dzień dobry Państwu.
1: Uniwersytet Szczeciński to w końcu jest największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, więc musimy zacząć tak naprawdę od tego, ilu w ogóle studentów przyjął w swoje progi uniwersytet w tym roku akademickim.
2: W tym roku akademickim przyjęliśmy 8031 studentów na studia na wszystkich stopniach, czyli pierwszy, drugi stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne. I tak tylko powiem, że w zeszłym roku mieliśmy o tej porze roku przyjętych ponad 6 tysięcy, czyli właściwie przyjęliśmy ponad 2 tysiące więcej studentów niż rok temu.
1: No to robi wrażenie, muszę powiedzieć.
0: No to zapytam jeszcze pani profesor, co nowego przygotował Uniwersytet Szczeciński? Jakie kierunki wystartowały po raz pierwszy albo drugi może?
2: Nie, pierwszy. Powiem o tych, które pierwsze to jest ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia i tak zwane studia germanistyczno-polonistyczne, wspólne studia nauczycielskie, które są razem organizowane z Uniwersytetem w Greifswaldzie.
1: No to trzeba powiedzieć, że w tym przypadku, patrząc po tak bogatej ofercie uczelni, no to nie może przecież zabraknąć pytania, które kierunki cieszyły się największą popularnością. Czy coś może zaskoczyło dział rekrutacji?
2: Zaskoczyło nas bardzo w tym roku. Znaczy najbardziej popularne kierunki to tak jak jest od wielu lat, to psychologia pierwsze miejsce, prawo drugie, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, finansa, rachunkowość, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja i psychologia w biznesie. I bardzo nas zaskoczyło w tym roku, że ogromną popularnością cieszyła się pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i gospodarka nieruchomościami.
1: O, no to
2: te kierunki wróciły nam na rynek i bardzo się z tego powodu cieszę.
1: Czyli będziemy mieć bardzo dużo nauczycieli, będziemy mieć bardzo dużo osób zajmujących się nieruchomościami, prawników, no i będziemy mieć też bardzo dużo dziennikarzy, mam nadzieję. My tutaj czekamy w Super FM na najmłodsze nabytki w takim razie, ale studia to przecież nie jest tylko nauka. Jakie wydarzenia uniwersytet w ogóle planuje dla studentów w tym roku?
2: To może zacznę od tego, które już trwa, bo właśnie od dzisiaj rozpoczął się Camp US. Samorząd Uniwersytetu Szczecińskiego od 3 lat organizuje takie, bym powiedziała, obozy, a może zgrupowania dla studentów pierwszego roku, którzy są przyjęci na studia. Studenci się zgłaszają. Możliwość ma każdy student, czyli spośród tych 8 tysięcy z każdego kierunku i poziomu, ale warunek musi być to student pierwszego roku. Obecnie studenci rozpoczęli to zgrupowanie dzisiaj w Międzyzdrojach i będą tam aż do niedzieli. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Oczywiście zawsze rozpoczynano dni adaptacyjnych, takich integracji, aby studenci mogli wejść w uczelnię i zadać te pierwsze pytania, ale staramy się też powtarzać te dni adaptacyjne, już może w mniejszej formie, ale w listopadzie, bo uważamy, że te dni adaptacyjne, gdzie ci młodzi ludzie przychodzą, oni jeszcze są bardzo zestresowani i zapamiętują, myślimy, że około 30 informacji, które przekazujemy, a w listopadzie, kiedy już mija ten pierwszy taki szok, wtedy już wiedzą konkretnie, co chcą, jakie pytania, czego nie rozumieją. Oczywiście zawsze jest dzień otwarty na UES, święto uczelni. Mamy noc biologów, noc muzeum, muzeum geologiczne, giełdę pracy, festiwal kultur. Także przez cały rok dzieje się to. To są te takie ogólne uczelniane, nasze uniwersyteckie, ale oczywiście w międzyczasie jeszcze jest wiele wydziałowych, samych kierunkowych. Także cały rok uniwersytet bardzo mocno żyje.
0: Dużo się dzieje, pani profesor. A ja tak zapytam na koniec, czego życzy pani studentom na ten rok akademicki?
2: Ja życzę im przede wszystkim spełnienia ich marzeń i satysfakcji, żeby studia były przyjemnością, a także żeby czerpali pełnymi garściami to, co mogą wynieść ze studiowania, aby nawiązywali przyjaźnie, mieli twórcze wspomnienia i żeby ten czas był ich jednym z najlepszych w życiu.
1: I
2: bardzo serdecznie życzę.
1: I my też dołączamy się oczywiście do tych życzeń. Oby te studia były dla Was przyjemnością. Pani rektor, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Waszym i naszym gościem w Gotowi na Super Weekend w Super FM była pani profesor Katarzyna Kotarska, rektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego.

0: Daft Punk i Pharrell Williams w Gotowi na Super Weekend w Super FM. Na zegarach 29 minut po godzinie 11, a my z Tomkiem kontynuujemy przegląd naszych lokalnych portali internetowych.
1: No tak, przeglądamy właśnie naszą stronę super.fm. Tam warto zaglądać, żeby wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie. No właśnie, w naszym mieście bardzo tradycyjnie, czyli wielkie budowanie na Arkońskiej już niedługo zawiśnie wiecha na nowym stadionie Arkonii. Po latach tułania się po obcych boiskach klub w końcu ma mieć swój własny dom.
2: Będzie boisko pełnowymiarowe, obok tego boiska jest ten budynek, który będzie służył tutaj wszystkim zawodnikom. Po drugiej stronie mamy trybunę na około 1000 miejsc. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, na tym boisku będą mogły być prowadzone rozgrywki na poziomie trzeciej ligi.
3: Po latach tułaczki po różnych obiektach w Szczecinie mamy nadzieję, że już niedługo wejdziemy na obiekty, które będą stricte przeznaczone pod szkolenie w naszym klubie. I to jest jakby główne marzenie, które mieliśmy od wielu lat.
0: To był komentarz pana Roberta Gliwy, czyli prezesa Arkonii Szczecin. Inwestycja za ponad 30 milionów, pełne zaplecze, trybuna na 1000 miejsc i obietnica oddania całości, no podobno jesienią 2027 roku.
1: Pozostaje to marzenie spełnić, no i trzymać kciuki, aby budowali to pasjonaci sportu, a nie urzędnicy, bo inaczej na pierwszy mecz na Nowej Murawie zdążą dopiero dzisiejsi juniorzy, ale już na swojej piłkarskiej emeryturze.
4: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte.
1: Praca?
2: Jak zawsze.
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: I po reklamie.
8: Gotowi na super weekend.

0: Unwritten w Radiu Super FM. No nie da się ukryć, że nasze myśli są już przy weekendzie, szczególnie, że na zegarach 46 już minut po 11, czyli 11.46, ale jeśli w planach mieliście relaks nad stawem wędkarskim przy Głębokim, to musimy was trochę rozczarować, bo w ten weekend to się wam raczej nie uda.
1: No się nie uda, bo zamiast wody została tam spękana niecka i muł. No. Miasto oczywiście od razu uspokaja, rury są drożne, instalacja działa. W strumieniu skończyła się woda, no i masz, no i nie ma. No.
0: Trzeba też dodać, że woda skończyła się z powodu suszy, no ale urzędowo niby wszystko gra, więc można w tym przypadku powiedzieć, że po prostu natura nie dowiozła, ale podobno są i tacy, którzy nadal cierpliwie zarzucają wędkę i liczą na tę złotą rybkę. No, może kiedyś uda się złowić.

0: Tak gra Super FM.
1: No i proszę, no. Kanapkę, człowiek, ja tutaj, o. Muzyki sobie słuchasz ładnie, przyjemnie i sympatycznie. Patrzysz za okno naszego radiowego studia. Takie zaskoczenie. Na zegarach 7 minut do godziny 12. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Radiu Super FM. Na nie zapraszam już teraz. W nich między innymi o meczu, jaki polska reprezentacja rozegra już niebawem. Zostańcie razem z nami.
2: Reklama. Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesie.

0: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. A zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
0: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
3: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Zauważyli, że mieliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
3: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
0: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld zł, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
0: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
1: Super FM. Pogoda.
6: No, za oknami wciąż sporo chmur, więc na to słońce to tak naprawdę nie ma co liczyć. A jeśli planowaliście założyć przeciwsłoneczne okulary, to te mogą okazać się zdecydowanie zbędne. A parasol jednak i tak się przyda, bo w okolicach 13 może trochę popadać. Aktualnie dobra 17 na bramie portowej, maksymalnie w ciągu dnia do 20 i odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. A, no i biometr. On też tak, myślę, z okazji piątku tak coś nieco bardziej łaskawy niż zwykle.
7: Gotowi na super weekend?
8: Gotowi na super weekend.
7: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
9: No ale niezależnie od tego, co widzimy za oknami, to mamy piątek na zegarach 4 minuty po godzinie 12, a w Super FM odliczamy te minuty, nawet najpierw godziny, później minuty do weekendu, który już jest na wyciągnięcie ręki.
6: No zostawcie już za sobą cały ten mijający tydzień i dajcie sobie tę chwilę dla siebie, po prostu zostając z nami.
9: To jest program Gotowi na super weekend w Super FM, a my będziemy razem z wami do godziny 14. Tomek Janicki.
6: Zosia Lichota, cześć, dzień dobry. A teraz w Super FM In The Army od Status Quo.
7: Gotowi na super weekend.

0: News.
1: Czas na humorystyczny przegląd informacji ze Szczecina. No i mamy pierwszy temat gorący jak bułki o poranku i rada, jak szybko stać się popularnym w sieci. Otóż wandale zniszczyli tramwaj, to wybili szybę i zwiali. Od historii z połowy września z tramwajowej linii numer 11. Póki co sprawców nie udało się odnaleźć. Ale to może dlatego, że sami nie nagrywali tego zajścia, tak jak ci, co malowali pociąg Regio w Ładzinie. No, amatorka po prostu.
0: A to news!
2: Teraz informacja z Prawobrzeża, bo właśnie tam stanął pierwszy osiedlowy butelkomat, który działa, uwaga, codziennie i bez przerwy. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
1: Biorąc pod uwagę, że mamy weekend, to największe zainteresowanie będzie nim w sobotę albo w niedzielę o poranku.
0: A to news!
2: Nasi to się zawsze obudzą na końcu.
1: Jacy nasi?
2: No urzędnicy, radni. Ogłoszony został przetarg na rowery elektryczne dla szczecińskiego roweru miejskiego.
1: O, to jest fajna historia, słuchajcie. I co z tym rowerem? Czemu budzimy się na końcu?
2: No, bo wszystkie miasta wojewódzkie już taki rower mają od bardzo dawna, a my jak zawsze na szarym końcu, no ale można powiedzieć, że przecież lepiej późno niż wcale.
0: A to news.
1: Teraz trochę politycznie, jak się okazuje, kolejna osoba zamieszana jest w aferę Collegium Humanum. Tym razem to prorosyjski polityk ze Szczecina, były współpracownik Andrzeja Lepera, a teraz Grzegorza Brauna.
2: O tym piszą także lokalne portale, ale to nie ma się czym przejmować, przecież każdy chce mieć dostęp do wiedzy, bo to jedna taka afera, no dzień jak co dzień.
0: A to news.
1: Teraz temat dzielnicy Drzetowo-Grabowo. Mieszkańcy piszą petycję w sprawie hałasu. O tym przeczytacie także na naszej stronie super.fm.
2: Chodzi o nadodrzankę. Stan drogi i jej naprawy generują za duży hałas.
1: Wiesz, to jedni narzekają na to, że przy torach tramwajowych jest głośno i wszystko się trzęsie na chacie. Inni na latające samoloty nad dzielnicami miasta. No a tutaj na odgłosy ulicy.
2: Dobrze, że ten stan drogi nie pozwala na głośny przejazd motorem, bo to w ogóle byłoby nie do wytrzymania, ale w stopery tak czy siak warto zainwestować.
0: A to news!

0: No i tak teraz śpiewamy właśnie Offenbach i Overdrive. Przy okienku w urzędzie na przykład możecie śpiewać, w ZUS-ie jak jesteście, albo w szpitalu na poczekalni. To dowolnie, naprawdę jest piątek, tym się w ogóle nie przejmujmy. Na zegarach 26 minut po godzinie 12. Dzisiaj, ale taki w nadchodzący weekend, prognozy obiecują nam jeszcze względne ciepło. To jesiennego chłodu raczej nikt nie lubi. A uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie ten chłód znali od lat. Aż za dobrze. I to z własnych klas.
1: No ale wygląda na to, że wreszcie idzie nowe, no bo rusza wymiana starych, nieszczelnych okien w tym zabytkowym gmachu szkoły. Na pierwszy ogień idzie podobno trzecie piętro, drewniane, dopasowane do elewacji okna za ponad 800 tysięcy złotych.
0: 800 tysięcy, prawie bańka za okna. Kolejne piętra mają być robione sukcesywnie, o ile w miejskiej kasie znajdą się na to następne fundusze.
1: Ale znając naszych, to tak profilaktycznie zainwestowałabym w odzież termiczną.
2: Reklama. Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. A na początek potrójny jubileusz na polskiej scenie muzycznej. Natalia Kukulska ruszyła w jesienną trasę koncertową pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Występuje w najpiękniejszych salach w Polsce, a w niedzielę będzie w Filharmonii w Szczecinie. Pretekstem do tego świętowania są 50. urodziny artystki, 40-lecie premiery dziecięcej płyty Natalia, pierwszej w historii polskiej fonografii, która okryła się platyną, no i 30-lecie wydania debiutanckiego albumu Światło. Podczas koncertów w Filharmonii usłyszycie utwory z kultowych krążków lat 90. przełomowego albumu Sexy Flexi oraz projektu Czułe Struny. Nie zabraknie też piosenek z filmów Disneya i muzycznego mrugnięcia okiem w stronę dziecięcych przebojów. O zupełnie nowy wymiar brzmieniowy i elegancję znanych kompozycji zadba poszerzony skład zespołu z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Atom String Quartet. Koncert w niedzielę o 19:00. Filharmonia teraz przeżywa swój ważny moment. Uroczyście inauguruje swój 79. sezon artystyczny. To początek nowej muzycznej podróży pełnej spotkań z wybitnymi dziełami różnych epok, cenionymi dyrygentami i laureatami prestiżowych konkursów międzynarodowych. W tym sezonie powrócą popularne cykle, takie jak Pomniki i Symfoniki, prezentujący największe dzieła literatury orkiestrowej, a także cykl Filharmonia, skupiający się na twórczości i działalności kobiet w świecie muzyki. Początek o 19:00.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Gotowi na super weekend.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to plac Armii Krajowej, czyli przed Szczecińskim Urzędem Miasta, gdzie odbyła się dzisiaj konferencja prasowa dotycząca już ujawnienia szczegółów kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Są już wyłonione projekty, na które będziemy głosować. Cały harmonogram, wszystko już jest znane. Ze mną zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski, odpowiedzialny za tę sferę. Sam pan o tym mówił, bo w zeszłym roku udało się odwrócić trend i rekordowa ilość głosujących. W tym roku znowu będziecie starali się to powtórzyć.
2: Mamy oczywiście obszary ogólnomiejskie, tam ponad 20 projektów, na które będą mieszkańcy naszego miasta mogli zagłosować, ale też mamy w 14 obszarach lokalnych. W każdym obszarze lokalnym jest ponad 5 projektów, najwięcej ponad 14, więc mieszkańcy będą mieli tak naprawdę co wybierać. Tutaj zdecydowanie jakby będzie to działało na pewno profrekwencyjnie, że tych projektów do wyboru jest zdecydowanie też więcej niż w zeszłym roku, bo on też jest w pewnym sensie rekordowy, jeżeli chodzi o ilość zgłoszonych projektów.
1: 22,5 miliona złotych. O tyle to dla nas jest niewygodne, dla dziennikarzy, bo nie możemy wskazywać konkretnych projektów, bo ktoś powie, że promujemy jakieś konkretne rozwiązania konkretnych autorów, ale tak ogólnie mówiąc, co będzie głosowane?
2: Budżet obywatelski nas zaskakuje z każdym rokiem, bo są projekty związane z zielenią, z rowerem, z parkowaniem, ale są też projekty związane z pewnego rodzaju inicjatywami. Jest na przykład przywrócenie Sylwestra miejskiego w obszarze lokalnym. W tych obszarach lokalnych też są parkingi, ścieżki rowerowe, więc naprawdę tych wydarzeń, tych projektów jest bardzo dużo. One przeszły bardzo szczegółową weryfikację, bo ponad 100 projektów na tym etapie weryfikacji zostało odrzuconych, bo albo przekraczały budżet, albo nie były możliwe do realizacji, albo też już na etapie właśnie zgłaszania projektów i weryfikacji uznaliśmy, że one są na tyle atrakcyjne, że właśnie na zmianie październikowej znajdą one odzwierciedlenie w budżecie i zmianie budżetu na ten jeszcze rok, więc to też taki pozytywny happy end, jeżeli chodzi o niektóre projekty.
1: Chociaż jak pan mówił o ścieżkach rowerowych, to przypomniał mi się projekt z SBO dotyczący ulicy Mickiewicza, ile on emocji wzbudził. Ale to może i dobrze, że o mieście się dyskutuje także w kontekście właśnie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, że te projekty są realizowane, bo jak rozumiem, to jest jedna z tych rzeczy, które postawiliście sobie za honor, żeby faktycznie mieszkańcy widzieli, że nie tylko głosują, nie tylko składają te projekty, ale faktycznie one później się urzeczywistniają w Szczecinie.
2: Tak, przez te tak naprawdę 13 edycji ponad 260 projektów przeszło do realizacji. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ponad 200 jest zrealizowanych, a kolejne tak naprawdę 60 jest na bardzo zaawansowanym etapie realizacji. Wiele z nich właśnie się w tej chwili buduje, bo między innymi boisko na Arkonii, wiele parków, które są realizowane, to właśnie dzięki Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu i tych przysłowiowych tabliczek, które informują o tym, że dany projekt został zrealizowany ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, jest coraz więcej w naszym mieście i będzie ich coraz więcej. W zeszłym roku ponad 25 projektów, już pierwszy w zeszłorocznej edycji, czyli z tej 2026 został zrealizowany, czyli Znicz Odzielnia. Kolejne są na etapie mocno już zaawansowanych prac, więc to wszystko na nowo przywraca zaufanie do szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski o SBO tegorocznej edycji. Do tego tematu oczywiście pewnie jeszcze będziemy w Radiu Super FM wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Lady Gaga i Shape of Woman gotowi na super weekend w Radiu Super FM. Tak dla Was gramy i muzycznie kończymy tę godzinę. Już za chwilę godzina 13 i czas na najświeższe wydanie wiadomości. Zostańcie razem z nami, by wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.

0: 13. Wiadomości Super FM.
1: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
3: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosować.

0: stosowały się do rozporządzenia.
1: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
2: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
1: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan, debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
3: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
1: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
4: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
5: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
6: Super FM. Pogoda.
7: Stan chmur nad Szczecinem pozostaje bez zmian i nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji, a termometry pokazują 18 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 20. Ciśnienie stabilne, chociaż wysokie, ale przynajmniej biometr. Ten nam całkiem sprzyja i to pewnie z okazji nadchodzącego weekendu.
8: Gotowi na super weekend?
9: Gotowi na super weekend.
8: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
10: A to Zosia, to słuchaj, to niezależnie od tej pogody najważniejsze jest to, że weekend... Ten weekend zbliża się do nas wielkimi krokami na zegarach 3 minuty po godzinie, a już właściwie 4 minuty po godzinie 13. To jest program Gotowi na Super Weekend Super FM.
7: I tak sobie przez tę najbliższą godzinę o tym nadchodzącym weekendzie jeszcze porozmawiamy, bo sprawdzimy, co czeka na nas w mieście, a i nie zabraknie oczywiście jak zawsze super muzyki i co najważniejsze biletów na dzisiejszy koncert w Jazzmencie.
10: Jest się o co bić, a jak wpadnie do tego druga, albo może trzecia kawa, dlaczego by się ograniczać, to od razu świat będzie wyglądał inaczej. Będziemy z wami tradycyjnie do godziny 14. Zosia Lichota.
7: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry.
8: Gotowi na super weekend.

0: Zegary ewidentnie pokazują, że już po godzinie 13, więc to oczywiste, że powoli docieramy prosto do weekendu. A jeśli nie macie jeszcze na niego żadnych konkretnych planów, to od dzisiaj w centrum miasta...
1: No właśnie, w centrum miasta wracamy do jesiennych tradycji. W Alei Kwiatowej rusza szczeciński Oktoberfest, czyli 3 dni, lokalne rzemiosło z procentami, dobre jedzenie, koncerty, a nawet spacery z przewodnikiem. Wstęp wolny, a wystartować można już dzisiaj od godziny 16.
0: No, muszę przyznać, że brzmi jak całkiem niezły plan na rozruszanie, wiecie, zanim na dobre zamkniemy się w domach na zimę.
1: Opcja genialna, byle tylko z tymi rzemieślniczymi próbkami nie przesadzić, żeby w poniedziałek głowa nie bolała, ale tym się w ogóle w piątek nie przejmujemy, to byle do końca pracy, a potem to niech się dzieje.

0: Robbie Williams i Angels w Gotowi na Super Weekend w Super FM. A jak weekend, to Zosiu co?
1: No to mamy dla was bilety na dzisiejszy koncert w Jazzmencie.
0: Jak ktoś nie ma pomysłów na piątkowy wieczór, to teraz te plany mogą ulec zmianie. Co to są za bilety, moja droga?
1: A na koncert Joli Szczepaniak Quartet Let It Be Jazz, start o 20, tak jak już mówiłam, w klubie Jazzment.
0: Czyli jeśli kochacie jazz albo chcecie zabrać bliską osobę na to wydarzenie i pokazać, czym jest jazz, by spędzić czas z dźwiękami właśnie takiego jazzu, to jest ten moment, by wybrać nasz
2: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: I być pierwszym, bo kto pierwszy zadzwoni się do radia Super FM, ten zdobywa zaproszenie na ten wyjątkowy koncert.
1: A, bo to podwójne zaproszenie, rozumiem?
0: No podwójne! A, no my to, się nie ograniczamy.
1: To tym bardziej, dzwońcie 91 24 55.
3: Reklama.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: I po reklamie.
3: Gotowi na super weekend.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: To miejsce łatwo przeoczyć, jeśli jedzie się główną drogą pomiędzy Kristiansand a Stavanger, a szkoda, bo Flekkefjord jest jednym z tych norweskich miasteczek, które nie potrzebują wielkich atrakcji, by zostać w pamięci. Wystarczą woda, skały, rzędy białych drewnianych domów schodzących niemal do samego fiordu, no i mamy przepiękny widok. To najbardziej na zachód wysunięte miasto południowej Norwegii, no położone dokładnie na styku Sørlandet, czyli właśnie tej części południowej, i świata zachodnich fiordów. Najciekawszym elementem, czy najciekawszą częścią Flekkefjord jest Holländerbyen, czyli dzielnica holenderska. Nazwa nie jest przypadkowa, bo już w XVI i XVII wieku tutejsi kupcy prowadzili intensywny handel z Niderlandami. Z Norwegii płynęło drewno, ryby, w przeciwną stronę pieniądze, towary, ludzie, a część Holendrów osiedliła się tutaj na stałe. Ich obecność na tyle mocno wpisała się w historię miasta, że pozostała w jego nazwach i w pamięci oczywiście. Dzisiejsza zabudowa Holländerbyen jest w znacznej części młodsza. Wiele domów powstało dzięki bogactwu przenoszonemu przez połowy śledzia w XIX wieku. No i spaceruje się tutaj wąskimi uliczkami pomiędzy białymi drewnianymi fasadami, czasem po bruku, czasem niemal na granicy prywatnego podwórka. No i nagle na jednej ze ścian pojawia się wielki mural. No, Flekkefjord zrobiło bowiem coś bardzo ciekawego. Zamiast zamknąć historyczną dzielnicę w muzealnej gablocie, pozwoliło wejść do niej współczesnej sztuce ulicznej. Dzisiaj w mieście można znaleźć ponad 30 realizacji street artowych. Flekkefjord warto potraktować także jako bramę do okolicznego krajobrazu, bo niedaleko leży wyspa Hidra. Są tu granitowe wzgórza nad morzem, punkty widokowe i skaliste wybrzeża. Jest też dawna linia kolejowa Flekkefjordbanen, na której zamiast pociągu można dzisiaj przejechać się specjalną drazyną rowerową przez tunele, lasy, skalne wykopy. Na tym odcinku przejeżdża się aż przez 17 tuneli wykutych w takim trudnym, skalistym terenie. No dawna ta kolej była częścią większego połączenia kolejowego z Egersund i Stavanger, a jej obecny zachowany fragment jest dzisiaj jedną z najbardziej nietypowych atrakcji całego regionu. Co więcej, cała linia biegnie przez obszar Magma UNESCO Global Geopark. To kraina zbudowana z niezwykle starych skał, których historia sięga ponad miliarda lat. To więc nie tylko przejażdżka po dawnych torach, ale dosłownie podróż przez geologiczną przeszłość południowej Norwegii. Flekkefjord to miasto, które najlepiej odkrywa się powoli, idąc wzdłuż wody, zaglądając w boczne uliczki, no i patrząc, jak białe drewniane domy odbijają się w spokojnej tafli fiordu. A zatem pocztówka niewielka, ale bardzo, bardzo norweska. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Zegary bezlitośnie wskazują, że za moment 14, więc czas przekazać półeczkę naszemu serwisowi informacyjnemu, a my
1: oficjalnie meldujemy wykonanie zadania. To był program Gotowi na Super Weekend w Super FM, a za te wspólne godziny dziękuję wam.
0: Zosia Lichota
1: i Tomek Janicki. Zostawiamy was w towarzystwie najlepszych kawałków. Życzymy super weekendu i oczywiście słyszymy się już za tydzień w programie
0: Gotowi na Super Weekend w Super FM.
1: A ja z wami w poniedziałek o 5:30. Będzie także energetyzująco i radośnie. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
4: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
3: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Klub nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Klub. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Wertycka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz.
12: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
11: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Drowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba

0: do przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
1: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
2: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
1: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
0: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
3: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
0: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Jak zawsze w piątek zbliżamy się już powoli do popołudnia, do weekendu, więc tu i teraz w Radiu Super FM zapowiadamy oczywiście sportowy weekend we dwóch. Andrzej Kutys
2: i Piotr Jarząbek. Zapowiadamy weekend, bo czasami już wydarzenia dzieją się w piątek, natomiast no tu będziemy rozmawiali przede wszystkim o sobocie i o niedzieli i z wyjątkiem piłkarzy, ale nie Pogoni, bo tu jeszcze cały czas trwa przerwa reprezentacyjna. Będą grały piłkarki, będą grali piłkarze drugoligowi, no to przede wszystkim wyjazdy.
1: Tak, jeszcze zanim przejdziemy może do samego weekendu, to jedno wydarzenie dzisiaj mamy, bo Chemik Police, siatkarki Lotto Chemika Police zaczynają dzisiaj sezon Tauro
2: Ligi Kobiet. Ale nie u nas, to od razu mi się skojarzyło, że to kiedyś tam będzie. Faktycznie, masz rację, rzeczywiście inauguracja Tauro Ligi Kobiet w siatkówce. Bardzo jesteśmy ciekawi tego, co siatkarki Lotto Chemika Police pokażą. No tu możemy tylko gdybać. Natomiast no, ciekawe też, jakie są aspiracje.
1: No Unii Opole, czyli dzisiejszy rywal, to jest zeszłoroczny brązowy medalista, także tutaj na pewno zadanie nie będzie łatwe.
2: O medale zamierzają także walczyć koszykarze King Wilków Morskich Szczecin i tutaj również mamy wyjazd.
1: Toruń, Twarde Pierniki, zespół raczej z tej dolnej połowy tabeli, także tutaj podopieczni Macieja Mejherka nie powinni mieć zbyt wielu problemów.
2: Ale też przebudowany skład Wilków Morskich i chyba też można mówić o pewnych osłabieniach w ich składzie.
1: Masz kogoś na myśli konkretnego?
2: Konkretnie Nemanja Popowicz. On zbierał naprawdę bardzo dobre recenzje w minionym sezonie. Jego już chociażby w King Wilku Morskich nie ma. Zresztą kiedy miał problemy w playoffach, zabrakło go w playoffach, zabrakło Przemysława Żołnierewicza, to nagle najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, no, poległa w starciu z Zastalem.
1: To prawda, w tym sezonie nie mieliśmy zastępstwa za Nemanja Popowicza, jeżeli chodzi o pozycję centra. W tym roku przyszedł Mikołaj Witliński, sprawdzony już w polskiej lidze koszykówki. Wydaje mi się, że to może być, może nie zastępstwo na takim samym poziomie, ale na pewno godne.
2: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i wspominałem o tym, że piłkarki Pogoni Szczecin będą grały w Szczecinie. Tutaj akurat dobre informacje dla kibiców, bo one zdaje się, że cały czas w czołówce ligi.
1: Tak, to prawda i zagrają w niedzielę na własnym stadionie z rekordem Bielsko-Biała.
2: Natomiast piłkarze drugoligowego Świtu Szczecin cały czas dołują w piłkarskiej drugiej lidze, co jest tym bardziej dojmujące, że przez poprzednie dwa sezony, dwa lata temu to były baraże, bicie się o pierwszą ligę. W ubiegłym sezonie też o te baraże do ostatniej chwili drużyna liczyła się w walce o te najwyższe cele, a ten rok zaczął się na razie koszmarnie.
1: Nie chcę na nikogo zrzucać winy, ale wydaje mi się, że troszkę ta gorsza forma zbiegła się z zatrudnieniem Marcina Sasala, no bo on przyszedł...
2: Trenera.
1: Dokładnie. Na końcówkę poprzedniego sezonu przyszedł trener Marcin Sasal i tam już właśnie Świt zaczął zniżkować, no i początek tego sezonu też pod batutą trenera Sasala, no najlepszy po prostu nie był. Teraz jest trener Przemysław Cechesz.
2: Właśnie, trenera Sasala już nie ma, bardzo szybko pożegnał się z drużyną. Pod wodzą nowego trenera też na razie jakichś spektakularnych wyników nie ma, no ale musimy też mu dać czas, objął drużynę w trakcie sezonu i po bardzo słabym starcie, więc no zobaczymy. Będziemy to oczywiście śledzić. Liga jest naprawdę długa. Czy to wszystko, o czym powiedzieliśmy, czy coś jeszcze nas czeka?
1: Jeszcze mamy mecz piłkarzy ręcznych, to tak na zakończenie weekendu, także dobrze to zostawiliśmy na koniec. W niedzielę o 17 też wyjazdowe starcie.
2: Mężczyźni, tak?
1: Tak jest, z Jurandem Ciechanów.
2: Bardzo się rozgadaliśmy, dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Piotr Jarząbek.
2: Andrzej Kutys, tu i teraz oczywiście o wynikach tego wszystkiego będziemy to śledzić na bieżąco, jak słyszeliście. Kibice w redakcji Super FM są i na pewno będziemy was o tym wszystkim informować.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte.
1: Praca?
2: Jak zawsze.
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Przed nami finałowy weekend z wyjątkowym kinem. Trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy Senior Movie, organizowany przez Stowarzyszenie Kamera. To niezwykła impreza, która oddaje głos twórcom po 60 oraz promuje kino łączące pokolenia. I tak już dziś, dzień pod znakiem konkursu 60+ w kinie Pionier. Sobota upłynie pod znakiem mistrzowskich lekcji i pokazów w ramach cyklu Okno na Zachód. Pokazy będą w Willi Lenza i w siedzibie Kamery. Natomiast wieczorem Centrum Solidarności Stocznia pokaże dokument Bałuka Adama Zadwornego i Ernesta Asaja. W niedzielę zaś finał festiwalu w Willi Lenza i uroczysta gala wręczenia nagród. Wstęp na seanse i wydarzenia festiwalowe odbywa się na podstawie bezpłatnych wejściówek, wydawanych pół godziny przed wydarzeniem. Jeszcze w tym miesiącu Dom Kultury Słowianin przejmie Komedia. 20. Festiwal Komedii Szpak. Będzie tam od 22 do 24 października. To jeden z najważniejszych festiwali humoru w regionie. 3-dniowy program Święta Komedii w Słowianinie obejmie wieczór impro oraz ogólnopolski konkurs stand-upu, galę kabaretową i wielki finał i wieczór kabaretowy z klubem Szyderców Bis oraz grupą Rafała Kmity. Sprzedaż biletów właśnie ruszyła.
12: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: To jest Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed nami premierowy weekend w kinach i będzie to czas szczególny, bo związany z premierą kinowej wersji Lalki, wystawnej polskiej superprodukcji, która od kilku już dni podbija polskie kina. To nie jest projekt zrealizowany w kontrze do niedawnego serialu, tylko po prostu zdecydowanie bardziej klasyczne podejście do dzieła Bolesława Prusa. Główne role w filmie zagrali Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, a towarzyszy im powracający na ekrany po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego. Film jest pięknie zrealizowany, twórcy starali się odtworzyć wygląd XIX-wiecznej Warszawy. Lalka zasługuje na Państwa uwagę na dużym kinowym ekranie i do kin Państwa zapraszam. Taka premiera zdecydowanie zdominowała ekrany szczecińskich i polskich kin i konkurencji praktycznie nie ma. A jednak, do kin weszła też komedia Rolling Loud Film. Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź? Absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni. Rolling Loud Film to szalona komedia z Owenem Wilsonem nakręcona podczas słynnego festiwalu. Na ekranie pojawią się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu i hip-hopu, wśród nich Travis Scott. Dużą premierą z Hollywood jest film Variety, Coraz większy mrok z udziałem Anne Hathaway i Dakoty Johnson. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Dla młodych widzów przygotowano animację Zapomniana Wyspa, w której bohaterki za pomocą magicznego portalu trafiają na legendarną wyspę Nakali, tajemniczy świat inspirowany filipińską mitologią, zamieszkany przez fascynujące stworzenia, magiczne istoty, ale i niebezpieczeństwa czające się za każdym rokiem. W kinie Pionier 1907 w Szczecinie trwają filmowe urodziny, ale można tam zobaczyć też w ten weekend Ojczyznę, Gorzkie Święta czy wystawne Ostrze Przeznaczenia. Premierą w kinie Zamek w Szczecinie jest dokumentalny Największy lęk Hitlera, proces przeciwko sztuce zdegenerowanej, który zapewne zainteresuje osoby, które cenią sobie dokumentalne filmy o sztuce. Premierą w Zamku jest też film Kuźma o słynnym ukraińskim muzyku. A do tego inne artystyczne propozycje jak Vivaldi i ja oraz bardzo lubiany przez widzów film Tony. To będzie udany weekend w naszych kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
14: Minister Obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
15: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą. Musimy to robić de facto z automatu.
14: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
15: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
14: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
13: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen za oceanem. Osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
16: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji.

0: sytuacji gospodarczej, utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
1: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
2: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla panią od wieku 45 lat.
1: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
3: Radio Super FM.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie. Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Piątkowe popołudnie, na zegarach już prawie 20 minut po 15. Na horyzoncie widać więc weekend, ale niestety szczecińskim kierowcom na tym samym horyzoncie rysuje się cała masa korków. Takie widać teraz chociażby na A6 i S3. Jadąc nad morze, stoicie mniej więcej od węzła Kijewo. W drugą stronę kolejka zaczyna się przed Kliniskami. Sam wjazd do Szczecina też teraz niezbyt przejezdny. Mam tu na myśli skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Na prawobrzeżu kłopot sprawi wam także ulica Pomorska. Goleniowską i Emilii Gierczak też za szybko nie pojedziecie. Podobnie sprawy mają się w obu kierunkach na Batalionów Chłopskich. Przejeżdżając na lewy brzeg Odry nie powinniście mieć zbyt wielu problemów, ale zobaczyć za to możecie ogromną kolejkę w drugą stronę, która zaczyna się na Moście Długim i Trasie Zamkowej. Kierowcy zderzak w zderzak jadą aż do Basenu Górniczego. Tradycyjnie korki tworzą się także na Nabrzeżu Wieleckim, to w obu kierunkach. Kilka minut dłużej postoicie także na Niepodległości i Wyszyńskiego przed Bramą Portową. 912455 to nasz pomarańczowy numer telefonu, który czeka na wasze wieści z dróg. A tymczasem już za chwilę na antenie Radia Super FM nowość, czyli Mrozu i Kacperczych w utworze Wszystko, czego chciałem.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.
0: Nowość w Super FM.
2: Super.

0: reklama.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Cały czas kontrolujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach. Ta zbyt kolorowa nie jest teraz na przykład na Gumieńcach. Mówię oczywiście o rondzie Gierosa. Ku Słońcu, Europejska, Dworska czy nawet Derdowskiego. Na każdej z tych ulic do swojego przejazdu musicie doliczyć co najmniej kilka minut. Wielu zmotoryzowanych czeka teraz także na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską. Ten fragment też radzimy omijać. Rondo Uniwersyteckie do przejezdnych nie należy. Tutaj z każdej strony trzeba postać. Co więcej, jak donoszą internauci, na ulicy Południowej mieliśmy stłuczkę. Praktycznie od zjazdu z ronda Hakena trzeba nieco częściej używać hamulca. W drugą stronę, czyli w kierunku wspomnianego ronda Hakena, też za szybko nie przejedziemy. W tym miejscu kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Ustowską, zatrzymujemy się też na Floriana Krygiera. Na koniec zaglądamy jeszcze na A6 i S3. Tutaj korki w obie strony niestety tylko przybierają w rozmiarze. Jadąc od Goleniowa zatrzymujemy się jeszcze przed Kliniskami. W drugą stronę hamulec trzeba wcisnąć w okolicach węzła Kijewo.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.

No i mamy już piątek, a piątek to jest ostatni dzień tygodnia i ostatni dzień przed weekendem, kiedy będziemy podsumowywać, co ciekawego dzieje się w naszym mieście i w naszym regionie. Mówię o regionie nie przez przypadek, bo Andrzej Kutys, nasz reporter, jest już w drodze do Stargardu, gdzie dzisiaj z mieszkańcami właśnie Stargardu spotka się prezydent Karol Nawrocki. Ale będzie także m.in. o strefie płatnego parkowania, czy o pierwszym w Polsce maratonie barberskim, dodam charytatywnym maratonie barberskim. Te informacje, ale nie tylko, przed nami, więc zapraszam serdecznie. Czas rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. To magazyn Ale to był dzień. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Za 4,5 minuty będzie 16.

0: Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
6: I po reklamie.
7: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii, a w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
8: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
10: Na prawo!
11: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
8: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
12: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
8: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat.

0: Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
3: Na temperatury jeszcze narzekać nie powinniśmy, bo mieliśmy nawet 20 stopni Celsjusza, obecnie około 19, wieczorem 16, ale chmur jest coraz więcej, przelotne opady deszczu mogą jeszcze wracać. Jutro rano 11 stopni, w dzień nawet 23, w weekend podobnie, rano 12, w ciągu dnia też do 23, tyle że pogoda raczej szara niż słoneczna, ale słońce chyba, chociaż na chwilę, będzie próbowało dostać się na niebo.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: I mamy nadzieję, że słońce w weekend na horyzont się przedostanie. Cześć, dzień dobry. Zaczynamy piątkowe, ostatnie w tym tygodniu spotkanie, ale za to wypełnione informacjami. Będzie o strefie płatnego parkowania, będzie o remoncie na Powstańców Wielkopolskich, o studentach w Szczecinie, czy o prezydencie Karolu Nawrockim w Stargardzie. Tutaj będziemy nawet wam relacjonować na żywo, co się dzieje kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina, gdzie głowa państwa ma swoją wizytę. Ona jest zaplanowana na godzinę 17. Te informacje, ale nie tylko przed nami, tak samo jak dobra muzyka, pomoc drogowa i popołudniowa rozmowa. 4 minuty po 16. Cześć, dzień dobry. Pointer Sisters za moment, a potem m.in. Oscar Sims.

0: Przegląd najważniejszych informacji dnia. Zaczynamy od strefy płatnego parkowania. To był taki moment i taki temat, że rzeczywiście cały Szczecin dyskutował o tym, czy te kary dodatkowe, które są naliczane, powinny się tak kumulować, czy nie. Miasto przyznało, że sytuacja jest dość skomplikowana i problemowa, dlatego powołano zespół, który miał opracować nowy system naliczania i informowania o opłatach dodatkowych. Nawet uruchomiono specjalną stronę internetową. Tematem zajmował się Andrzej Kutys, który rozmawiał z Łukaszem Kadłubowskim, zastępcą prezydenta Szczecina.
1: Ja w tej rozmowie chciałbym już może odejść od tych wszystkich dyskusji dotyczących, czy ten system zawiódł, czy nie zawiódł. To wszystko relacjonujemy na bieżąco. Są dyskusje w rozmowach Radia Super FM, są zapraszani radni, czy też osoby spoza Rady Miasta. Natomiast z zastępcą prezydenta Szczecina, Łukaszem Kadłubowskim, porozmawiamy o tym, co się wydarzy, czy też co się już wydarzyło, czyli w internecie po prostu mogę sprawdzić, tak, czy mam karę za parkowanie, mogę sobie skonfigurować system, żeby dostać SMS-a. Proszę, no, o tych szczegółach technicznych mówię. Nie rozmawiamy już o tej dyskusji, o kontrowersjach, rozmawiamy o technikaliach w tym momencie, jak to działa.
2: Wprowadziliśmy nowe funkcjonalności, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Dzisiaj każdy z nas może po pierwsze sprawdzić właśnie, czy przez ostatni okres dostał tą opłatę dodatkową. Jest to tak naprawdę na kilka kliknięć, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania.
1: I jaki to okres, tak mniej więcej można sprawdzić? Pan pamięta?
2: Najstarsze, ale to już oczywiście są zwindykowane, albo tak naprawdę też niemożliwe do windykacji. Ja, które widziałem, to był 2021 rok, tylko to już są osoby, które dawno zostały poinformowane, ale nie jest możliwa egzekucja tych opłat z wielu względów tutaj. Dodatkową funkcją jest oczywiście to, że jeżeli ktoś chciałby połączyć swój numer telefonu z informacją o opłacie dodatkowej na dany numer rejestracyjny, to też taka możliwość jest, czyli około po dniu, jeżeli taka opłata zostanie wystawiona, nie będzie tego przysłowiowego papierka informacji o opłacie dodatkowej, to takim SMS-em też nasz mieszkaniec może skorzystać z tej informacji. I ponad już 1500 mieszkańców właśnie połączyło swój numer telefonu z konkretnymi numerami tablic rejestracyjnych i też wprowadziliśmy jakby łatwiejszy sposób, co chyba najmniej interesuje mieszkańców, wprowadzenia tej opłaty za opłatę dodatkową.
1: A właśnie, bo chciałem zapytać, czyli już jak gdyby są realne, wymierne są skutki tego, że już faktycznie ten system zaczął działać, tak?
2: Tak, oczywiście. Ponad 10 tysięcy odsłon i zapytań, jeżeli chodzi o konkretne numery rejestracyjne. Ponad właśnie 1500 osób, które połączyło swój numer telefonu z numerem rejestracyjnym, ale też 200, ponad 50 opłat dodatkowych, które zostało przez ten system już zapłacone.
1: I to rozumiem przez stronę SPP, czyli Szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania.
2: Tak, jeżeli ktoś się wchodzi na stronę SPP, to tam jest od razu przekierowanie na właśnie tą stronę kontroli.
0: No i niektórzy wpisują swoje numery rejestracyjne i mają nie za przyjemną niespodziankę, ale chyba lepiej być świadomym niż nieświadomym i potem dostać taką skumulowaną, niezbyt przyjemną karę. Z Łukaszem Kadłubowskim rozmawiał Andrzej Kutys. Andrzej Kutys jest w drodze do Stargardu. Jeszcze w tej godzinie połączymy się z nim, żeby zapytać, jak przygotowania do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: I to jest już kolejna pomoc drogowa z rzędu, kiedy po godzinie 16 muszę ostrzegać przede wszystkim tych, którzy jadą na Prawobrzeże. Zwężenie o jeden pas ruchu ulicy w stronę właśnie Prawobrzeża na wysokości basenu górniczego powoduje, że korek jest całkiem potężny. On się zaczyna właśnie gdzieś na wysokości zwężenia, a kończy obecnie aż prawie, że na Moście Długim w stronę Prawobrzeża. Zresztą tutaj Most Długi przyblokowany jest w obie strony i zjazd z trasy zamkowej też urwie nam już nawet nie kilka, a przynajmniej kilkanaście minut z harmonogramu dnia, więc na Prawobrzeże chyba szybciej dojedziecie przez Podjuchy, o ile jest to możliwe, bo w tym momencie i z trasy zamkowej, i z Mostu Długiego w stronę prawego brzegu korek potężny, stoi Gdańska, stoi energetyków, stoi trasa zamkowa, rondo portowców też ledwo przejezdne i paradoksalnie to może być ciekawa sprawa. Łatwiej jest z tych okolic dostać się do centrum niż z centrum na Prawobrzeże. Dużo samochodów także na bramie portowej i tutaj znowu kierunek prawobrzeżny. Czyli tym razem brama portowa jest bardziej zablokowana na wysokości od głównego skrzyżowania z Aleją Niepodległości do właśnie skrzyżowania w stronę Mostu Długiego, a nie odwrotnie. Chociaż odwrotnie też powiedzmy na wysokości katedry samochody przystają i do Alei Niepodległości trzeba jechać dość powoli. Zresztą sama aleja od Kaskady do samego skrzyżowania tutaj w stronę Placu Zwycięstwa też się przyblokowuje. Plac Zwycięstwa zakorkowany, ale potem jak odbijecie w Wojska Polskiego, albo w Krzywoustery, albo w Kopernika, no to będzie już trochę łatwiej. To tyle mogę powiedzieć na takie delikatne pocieszenie. Sporo samochodów na Krzywoustery, sporo samochodów w Alei Piastów i w Alei Wojska Polskiego na tym odcinku dojazdowym od Piotra Skargi właśnie do Ronda Szarych Szeregów. Nie jest tak trudno na szczęście na 26 kwietnia na odcinku Jagiellońskiej w stronę chociażby ulicy Witkiewicza. Swobodnie także na Taczaka. Trochę więcej samochodów, co nie powinno nikogo dziwić na rondzie Gierosa, tutaj i od Ku Słońcu, i od Dworskiej, i od Europejskiej. Niestety duży zator drogowy.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
9: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: I porek.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: W tej sprawie piszecie do mnie najczęściej, więc w pomocy drogowej Radio Super FM powracamy jeszcze do trasy na Prawobrzeże. Zmniejszył się trochę korek w stronę Prawobrzeża od strony Mostu Długiego. On już nie sięga do Ronda Portowców, a już trochę za Rondo, a więc mniej więcej to jest ulica Energetyków. I ten odcinek od Energetyków do Basenu Górniczego jedziemy bardzo powoli, ale chyba doradziłbym wam teraz Most Długi, a nie trasę zamkową, bo trasa zamkowa blokuje się prawie że od samego wjazdu i tutaj ten zator niestety nie maleje, to jest poważny problem. Na bramie portowej już trochę luźniej, samo Prawobrzeże przejezdne, chociaż widzę, że trasa nadmorska gdzieś się cieszy dużym zainteresowaniem. Tutaj pod sam dawny węzeł drogowy Rzęśnica czy Jaszustka zablokowana w stronę Bałtyku, bardzo powoli tamtędy jedziemy. Podobnie jest zresztą na szosie Stargardzkiej na wyjazdówce z miasta. Tutaj wręcz do skrzyżowania mniej więcej właśnie w okolicach zjazdu na Zdunowo dopiero ten korek jest mniej intensywny. Tam też trwają prace drogowe tam również trwają, więc ta trasa na Stargard może nam trochę urwać czasu. Nie jest łatwo, jeżeli mówimy o węźle Kijewo, także w stronę ulicy Struga, tutaj do skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią. Niestety dużo samochodów. Z dobrych wiadomości, żeby nie było, że was tak tylko straszę, Pomorska bez problemu, Łubinowa bez problemu, Walecznych bez problemu, Leszczynowa bez problemu, a więc na Prawobrzeżu jest ciężko, ale powiedzmy nie aż tak dramatycznie. Łatwiej jest się dostać na Prawobrzeże jednak zdecydowanie od strony Ustowa i od strony Trygiera, chociaż tam również samochodów jest więcej niż zwykle, co jest oczywiste, ponieważ no próbujemy jakoś ten korek na Energetyków i na Basenie Górniczym ominąć. 91, 2, 4, 5, 5, wasze drogowe sygnały, jak zawsze na wagę złota.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i teraz będziemy się łączyć z Andrzejem Kutysem, który jest w Stargardzie. Cześć Andrzeju, dzień dobry.
1: Dzień dobry, połączyliśmy się.
0: Tak jest, słyszymy cię bardzo dobrze. Musisz nam powiedzieć, jak tam przygotowanie do wizyty prezydenta w Stargardzie. Wiemy, że prezydent ma się spotkać z mieszkańcami za mniej więcej 15 minut.
2: Mamy już, wystarczyło.
1: Tak, to prawda. To spotkanie zaplanowano na godzinę 17. Tutaj jeszcze sporo osób czeka na wejście, no bo tutaj zanim wejdzie się na ten plac bezpośrednio na rynku staromiejskim w Stargardzie, no to trzeba przejść kontrolę. No i tutaj część już osób się zgromadziła przed podestem. Spokojnie, rodzinnie, pogoda dopisuje. Jest całkiem sporo ludzi, chociaż oczywiście trudno oceniać, na ile jest to duża frekwencja, czy bywały większe, czy też nie, ale no to miejsce ma swoją tradycję oczywiście spotkań jeszcze chociażby z czasów wyborów. Pamiętamy rok 2015, jak to już dawno temu było, Bronisław Komorowski kiedyś tutaj miał swoje słynne wystąpienie. Natomiast też przypomnę, że i też zaproszę naszych słuchaczy do chociażby naszej strony, zakładka podcasty. Rozmawiałeś w czwartek w rozmowie Radia Super FM, czyli Michał Kaczmarek rozmawiał z szefem kancelarii prezydenta Nawrockiego, czyli ze Zbigniewem Boguckim, politykiem ze Szczecina, i też między innymi pytaliśmy o to, że skoro tak blisko prezydent jest, zdaje się, że wczoraj też był w Gorzowie, czemu tym razem nie Szczecin? Odpowiedź brzmiała, że był Szczecin w ubiegłym roku, kiedy była rocznica porozumień sierpniowych i na razie tak to wygląda, więc tutaj w Stargardzie już dużo samochodów, w ogóle ciężko wjechać do Stargardu przez te wszystkie korki, utrudnienia, ale nie wiem, czy to w związku właśnie z wizytą prezydenta, natomiast no, oczywiście czekamy na to wystąpienie. O czym ono będzie? No przypomnijmy, że wczoraj chociażby podpisana ustawa dotycząca paliw, czy ta przedłużona przez rząd, też skierowana od razu do Trybunału Konstytucyjnego, czy te wątki się tutaj też pojawią, no bo też prezydent jasno wzywał rząd do zdecydowanych działań, jeżeli chodzi o obniżenie cen paliwa, czy też to obniżenie cen paliwa będzie takie, jakie jest oczekiwane. No zobaczymy, to wystąpienie dopiero przed nami.
0: Ja chyba się spodziewam właśnie, Andrzeju, też 30 sekund, że ten wątek paliwowy musi się pojawić. Co by nie mówić, to jest chyba najważniejszy temat ostatnich dni.
1: No, to prawda, natomiast no, też politycy potrafią zaskakiwać, prezydent potrafił zaskakiwać, też oczywiście jesteśmy ciekawi tego spotkania z mieszkańcami, to też taka tradycja wyjścia do mieszkańców, także mówię, postaram się też to zrelacjonować po godzinie 17.
0: Tak jest, to o godzinie 17.10 jeszcze raz połączymy się z Andrzejem Kutysem, tymczasem mamy 9 minut do godziny 17 i to są najważniejsze wiadomości dnia w Radiu Super FM.

0: uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści, 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
9: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
10: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
9: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
8: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie, trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
11: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
8: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
12: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
13: Lewa i lewa.
12: Lewy, lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hadzi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
8: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
6: Super FM. Pogoda.
14: No niestety przelotne opady deszczu mogą jeszcze dzisiaj w Szczecinie się pojawić, aczkolwiek zaznaczę, nie będą one jakieś mocno intensywne. Około 19 stopni Celsjusza, wiatr od

0: walnę ciśnienie mocno w dół.
1: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
0: Najważniejsze informacje dnia i mówić będziemy m.in. o rozpoczętym roku akademickim. Będzie oczywiście trochę o sporcie, a także o niezwykłym barberskim rekordzie, czyli o tym, czy w ciągu 24 godzin da się kompleksowo ostrzyc charytatywnie 50 mężczyzn. Będzie także połączenie z Andrzejem Kutysem, który jest w Stargardzie i czeka na Karola Nawrockiego, który właśnie powinien rozpoczynać spotkanie z mieszkańcami Stargardu. Cześć, dzień dobry, Michał Kaczmarek. Witam Was ponownie, mamy 4 minuty po godzinie 17 na zegarach.

0: to był dzień.
1: 10 minut po godzinie 17 i łączymy się jeszcze raz ze Stargardem. I słyszę, że tam się całkiem sporo dzieje.
2: To prawda, od mojego łączenia, tak powiedzmy 20 minut temu, nie zmieniło się o tyle, że jeszcze czekamy na prezydenta Karola Nawrockiego, chociaż już słyszycie w tle gra muzyka, więc no, ja z tego podestu dla fotoreporterów i dla mediów trudno tak dojrzeć. Z tego co widzę, zdaje się, że trwa jeszcze powitanie z mieszkańcami Stargardu, jeszcze nie było przemówienia, także oczywiście o jego treści, a tak rzeczywiście to jest, że tak powiem, ściskanie dłoni, prezydent spita się z pierwszymi rzędami osób, które tutaj przyszło, słychać to myślę teraz doskonale, także to bardziej wrażenie dźwiękowe z tej mojej relacji właśnie z tego, co się w Stargardzie dzieje, natomiast jaka treść była tego przemówienia, no to już cóż, to dopiero za jakiś czas.
1: Co jeszcze, Andrzeju, możemy o tej wizycie powiedzieć, bo tak naprawdę w ciągu tych 20 minut zmieniło się tyle, że widzimy, że prezydent dotarł, jest i zaraz się przywita.
2: No tak, to prawda. Ja już o tym wspominałem wcześniej. Myślę, że wszyscy czekają jeszcze na echa tej decyzji wczorajszej prezydenckiej, tego co się wydarzyło, podpisanie ustawy, paliwa. No, ja sam jestem ciekawy, przyznam szczerze, jakie wątki jeszcze będą tutaj poruszone w tym wystąpieniu. Natomiast tak jak mówię, no, w tej chwili trudno jeszcze wyrokować się, to trwa cały czas to przywitanie. Prezydent jest wśród osób, które przyszły go tutaj obejrzeć. Rzeczywiście sporo osób jest w tym momencie, nie powiedziałem, przypomnę, że to jest rynek staromiejski w Stargardzie. Są także politycy ze Szczecina i regionu, czyli Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker z jego kancelarii. Trwa to przywitanie, właśnie prezydent przeszedł koło, można powiedzieć, w miarę blisko naszej prasowej trybuny. Jeszcze nie ma go na mównicy, także cały czas jeszcze czekamy.
1: Dziękuję ci pięknie, Andrzeju.
2: Dziękuję.
1: Tak jest, a więc można się było dowiedzieć z tej relacji, że prezydent jest i zaraz będzie to przemówienie wygłaszać. Mamy 12 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Nie tylko wizytę prezydenta, między innymi będziemy o mieszkaniach i o studentach mówić za moment.
0: Ale to był dzień. Nowość w Super FM.
3: Nowość.

0: Rozpoczął się nowy rok akademicki i w porannej rozmowie Radia Super FM z Danielem Wacinkiewiczem, czyli pełnomocnikiem prezydenta do spraw programu Akademicki Szczecin, rozmawialiśmy o tym, czy Szczecin jest miastem akademickim. W przekonaniu Daniela Wacinkiewicza coraz bardziej ten progres jest zauważalny.
1: Oczywiście mamy świadomość tego, że mamy pewne wiodące kierunki, na przykład w Szczecinie, które przyciągają ludzi i z całego regionu, z Polski, ale także spoza Polski. W skali uczelni, jak popatrzymy na listy rankingowe, oczywiście wiemy, że mamy ciągle wiele do zrobienia. Zwłaszcza, jeżeli sobie postawimy cel ambitnie i chcielibyśmy być w tej grze międzynarodowej, nie tylko tej polskiej. Wydaje mi się, że to jest jedno z kluczowych jakby wyzwań, które stoi przed akademickością, dlatego że pozyskiwanie studentów także zagranicznych będzie jednym z elementów, które pojawi się z ogromną siłą już po roku 29, kiedy ten moment dużych naborów, jaki obserwujemy w tym roku, będziemy jeszcze mieli taki duży nabór zdublowanych roczników w przyszłym. Po nim nastąpi też osłabienie tego trendu bardzo wyraźne. To przyniesie inne, kolejne problemy dla szkolnictwa wyższego. W związku z powyższym rozwijanie tkanki akademickiej w mieście jest po prostu w interesie rozwojowym miasta.
0: A jednocześnie pojawiają się głosy, że duże miasta są coraz trudniejsze dla studentów, bo trudno się jest w nich utrzymać. Ostatnio wywiadu udzielił m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyznawał, że życie w Krakowie jest coraz droższe. A jak wygląda sytuacja w Szczecinie?
1: Szczecin ma ten problem w zdecydowanie mniejszej skali, co jest podkreślane także właśnie w badaniach. Dostępność mieszkań, mieszkanie na rynku, także działania miasta, choćby takie jak mieszkanie dla studenta wspomagające ten proces, to jest właśnie cały ekosystem, który musi zadziałać. Natomiast niewątpliwie koszty życia w Szczecinie są tym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność studiowania właśnie tutaj.
0: Podcast z porannej rozmowy Radia Super FM oczywiście już jest dostępny na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie wszystkie i poranne, i popołudniowe rozmowy Radia Super FM. Ale

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM, czyli trwa przegląd tego, czym dzisiaj żył Szczecin, a przed nami jeszcze między innymi wiadomości sportowe przygotowane przez Piotra Jarząbka.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena U 151 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena U 151 www.kaflando.pl.
8: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
9: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
8: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Na scenę Włoską Teatru Polskiego powraca widowiskowy musical w technologii 3D Polita. Spektakl w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy opowiada o burzliwym życiu i wielkiej karierze Poli Negri. W rolę kultowej aktorki wciela się Sylwia Różycka. To niezwykła okazja, by przypomnieć sobie historię Barbary Apolonii Chałupiec z Lipna, która jako pierwsza europejska aktorka podbiła Hollywood, jeszcze przed Marleną Dietrich czy Gretą Garbo. Pola Negri zdobyła świat nie tylko talentem, ale i ekscentrycznym stylem życia, romansami z Charlie Chaplinem czy Rudolfem Valentino oraz olbrzymim majątkiem. Warto dodać, że na deskach Teatru Polskiego zobaczycie w tym tygodniu również spektakle Pół na Pół oraz Kora, Dziecko Słońca. W Teatrze Lalek Pleciuga jest spektakl Perfekty i Ambaras w reżyserii Jakuba Kofty, według tekstu cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko. To pełna magicznych światów i nieoczekiwanych zwrotów akcji bajka Drogi, opowiadająca o dwóch książętach, bratnich przeciwieństwach, którzy wyruszają w świat, by sprawdzić, kto tu naprawdę rozdaje karty. W tej podróży wszystko jest możliwe. Z kolei w niedzielę Jazzment Club zaprasza na wyjątkowy wieczór z formacją Jola Szczepaniak Quartet pod hasłem Let It Be Jazz. W klubowych wnętrzach zabrzmią ulubione standardy jazzowe zespołu oraz niespodziewane jazzowe aranżacje utworów innych muzycznych światów. Zespołowi towarzyszyć będzie gość specjalny, genialny amerykański perkusista Frank Parker, znany ze współpracy z Michałem Urbaniakiem czy Kurtem Ellingiem. Ten koncert w niedzielę w Jazzment Clubie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Będzie wielkie bicie barberskiego rekordu. Pierwsze zresztą takie w Polsce. Jeden z barberów ze Szczecina planuje przez 24 godziny ostrzyc 50 mężczyzn.
2: A moim gościem w Radiu Super FM jest pan Kirill Kejko, organizator akcji 50 klientów, 24 godziny, jeden cel w tłumaczeniu na język polski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I co tutaj się będzie działo? Wiemy, że zaczynamy w sobotę o 9.
3: Tak. Nazywam się Kirill Kejko, jestem barberem w Szczecinie i 3 października o godzinie 9 rozpoczynam swój autorski projekt charytatywny. Razem z Fundacją Iskierka robię taką akcję, gdzie przyjmuję klientów. Z każdym klientem mam cały proces, konsultacje, szerzenie, mycie włosów, stylizację. I na jednego klienta mam 28 minut. Klient po mnie nic nie płaci, a tylko robię wpłatę na specjalną organizowaną skarbonkę na oficjalnej stronie Fundacji Iskierka. To wszystko będzie transmisowane na żywo na moim YouTubie i na moim TikToku. Oczywiście jeszcze to wszystko można będzie oglądać na żywo i dopingować i robić wpłaty, jakby takie donaty. Najważniejsze, czym więcej ludzi ogląda i więcej robię donatów, tym po prostu więcej w końcu wyjdzie cyfra, która dalej będzie pomagać dzieciakom walczącym z chorobami onkologicznymi.
2: Jak rozumiem, miejsc jest 50, czy one jeszcze są, czy jeszcze można się zapisać, żeby wziąć udział w tej akcji?
3: Można oczywiście zapisać, tam do końca jeszcze nie mamy 50, tam chyba 39, no myślę, że będzie wszystko rozpisane. I jeszcze moment taki, jeżeli nie wyjdzie tych 50 osób, no 100% będą pracować o 9 rano soboty do 9 niedzieli. I najważniejsze po prostu zbierać sumę w końcu z tych donatów. I na przykład jeżeli ogląda 10 tysięcy ludzi po jednemu złotemu, to 10 tysięcy złotych i to naprawdę będzie dobrze.
2: To jeszcze zapytam, czy to coś tutaj jeszcze będzie się działo oprócz tego strzyżenia, czy tutaj będą jakieś atrakcje dla osób, które po prostu będą chciały przyjść i popatrzeć?
3: Mnie będzie pomagać mój dobry znajomy przyjaciel Paweł Ochrymowicz, będzie komentować i oczywiście jeszcze 3 godziny będzie pomagać mnie taki człowiek, który dużo czego dobrego robi w Szczecinie, to Przemysław Kamiński i on będzie jeszcze tam kilka piosen zagra na gitarze i będzie komentować na początku w języku polskim.
2: No to jeszcze na koniec, szczegóły, gdzie i od której do której?
3: Piastów 3, salon barberski Frizor Szczecin. I na koniec jeszcze chciałbym podziękować wszystkich ludzi, kto będzie dopinkować.
2: Kirill Kejko był moim gościem w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia jutro.
1: A więc Frizor, Aleja Piastów 3. Start jutro o godzinie 9 i w mediach społecznościowych warto sprawdzić, czy są jeszcze wolne miejsca.
0: Ale to był dzień. Nowość w Super FM.
4: Nowość.

0: To był dzień.
1: A teraz obiecane wiadomości sportowe i oczywiście ma je dla Was nie kto inny jak Piotr Jarząbek.
2: Dużo będzie się w ten weekend działo w szczecińskim sporcie, ale niestety dla szczecińskich kibiców większość emocji niestety poza stolicą Pomorza Zachodniego. Zacznijmy chronologicznie od tych emocji, które już dzisiaj rozpalą szczecińskich kibiców, choć bardziej chyba związani są z tą drużyną kibice policcy. No bo oczywiście chodzi o siatkarki Lotto Chmika Police, które dzisiaj rozpoczynają zmagania w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zaczynają od wyjazdowego spotkania z Unii Opole. W zeszłym roku ta drużyna zajęła trzecie miejsce w Tauron Lidze. Teraz to jest już Tauron Liga Kobiet. To taka mała zmiana nazwy. W każdym razie przed Chemikiem naprawdę trudne zadanie, ale zawsze to przyznajemy. Trzon zespołu się utrzymał. Przyszło kilka nowych nazwisk, które już są doświadczone na poziomie ligowym. Jest też nowy trener Przemysław Kawka, który w Chemiku już pracował, także wie mniej więcej z czym to się wiąże. No i trzymamy kciuki, żeby policzanki nowy sezon rozpoczęły od zwycięstwa. Swoją ligową kampanię zaczynają również koszykarze King Wilków Morskich Szczecin. Oni jutro o godzinie 15 też na wyjeździe zagrają z Twardymi Piernikami Toruń. Tutaj Maciej Macherek nie wiadomo, czy będzie miał pełny skład do dyspozycji. Wiemy, że i Max Egner i Patrick McCaffrey zmagają się z drobnymi kontuzjami i być może nie zagrają w tym meczu w Toruniu, otwierającym tegoroczne zmagania. Oczywiście za Wilki trzymamy również kciuki. Tutaj zawsze nadzieje są medalowe, nie inaczej jest tym razem. Liczymy na to, że doświadczenie, które Maciej Majcherek zebrał w poprzednim sezonie, który był jego pierwszym i w roli samodzielnego trenera, zaprocentuje, no i Wilki w tym roku zagrają w lidze trochę dłużej niż ta pierwsza runda playoffów. Potem, idąc zgodnie z kalendarzem, będziemy mieli dwa mecze w Szczecinie, dwa mecze piłki nożnej. W sobotę o 16:00 Świt Szczecin zagra u siebie z Sokołem Kleczew na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej, a w niedzielę o 12:00 Kobieca Pogoń Szczecin przy Karłowicza zmierzy się z Rekordem Bielsko-Biała w ramach oczywiście Ekstraligi Kobiet. Na zakończenie weekendu starcie piłkarzy ręcznych Sandra Spa Pogoni Szczecin z Jurandem Ciechanów. Wyjazdowe i nie takie łatwe, mówi trener Pogoni Rafał Biały.
3: W niedzielę gramy w Ciechanowie, bardzo niewygodny rywal, wysoka zmienna obrona w trakcie akcji. Musimy się na to przygotować.
2: Granatowo-Bordowi z Jurandem Ciechanów zagrają w niedzielę o godzinie 17:00.

0: Za chwilę godzina 18, najpierw najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem rozmowa z gościem. Po wakacyjnej przerwie wraca do nas coach Małgorzata Krawczak. Dawno jej nie było, tym bardziej się więc cieszę, że dzisiaj w popołudniowej rozmowie to ona będzie naszym gościem.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No

0: Damiana Ukedze. Nie czekaj. Kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
3: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
3: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulice Madrytu, domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
6: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
3: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
1: O 18.00 zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Zawsze zaczynamy nasze spotkania z Coach Małgorzatą Krawczak na początku września, ale ona nam się najpierw rozjechała na różne projekty, potem rozchorowała i proszę bardzo, sezon jesienny inaugurujemy 2 października. Coach Małgorzata Krawczak w pomarańczowym swetrze, czyli jesieniara w naszym studiu.
8: Dzień dobry. Jesieniara się kłania, stawia się i no i od października miało być.
7: I będzie częściej w studiu, nie już raz na pół roku.
8: Jak redaktor będzie zapraszał, to ja będę.
7: Dwa tematy chciałem poruszyć i pierwszy to jest właśnie trochę już naznaczony, czyli wchodzimy w ten sezon jesienny. Mam takie wrażenie, że jesień stała się modna. Czy pani też to zauważyła?
8: Myślę, że... Czy zauważyłam? Tak. Ja w ogóle lubię jesień.
7: Bo kiedyś to było tak, że ludzie nie lubili jesień, tak, a teraz jesień... to jesieniarstwo jest taką trochę filozofią.
8: Dokładnie, bo kiedyś to jesień to już od razu było jakieś coś, od razu ta zła pogoda i tak dalej. Natomiast jesień jest taką porą roku, która właśnie coraz bardziej w moim odczuciu przybiera na ważności, tak bym to nazwała, ponieważ ludzie zaczynają cieszyć się właśnie takim... może nie spowolnieniem, ale już nie takim pędem jak w czasie wakacji. Tu już jest bardziej przyglądanie się takim owocom, co ja mogę zrobić, co ja mam, co mi zyskałam, co zyskałam.

0: czekałem. I myślę, że wtedy w końcu jak gdyby tak dojrzewamy do tego, że warto się cieszyć każdą porą roku, a jesień ma w sobie dużo takich właśnie smaczków i trochę lata i gdzieś tam jest taki przebłysk, że właśnie te kolorowe, mieniące się liście, więc gdzieś tam leciutko zahaczenie o taką wiosnę, bo tam też się na wiośnie coś pojawia, a jeszcze nie zima, więc mi się wydaje, że to jest właśnie taka dobra pora roku.
1: Bo jeśli nam się kiedyś kojarzyło na przykład z chandrą, z depresją, z takimi, że porzucamy nasze ukochane lato i przechodzimy w ten stan uśpienia, a teraz mam wrażenie, że ta filozofia jesieni trochę zmierza w tą stronę, że jesień jest inna, że jesień też ma swoje zalety, że nagle grzybobranie urosło do rangi pewnego takiego fetyszu społecznego,
0: tak.
1: Że lubimy chodzić w swetrach bardziej niż kiedyś, że na przykład jesienią więcej ludzi zwraca uwagę na przykład, nie wiem, na te wszystkie rzeczy związane z dynią, kawą. Nie wiem, ja to na przykład widzę wśród swoich znajomych i to mnie też trochę nawet zaskakuje.
0: Ja też to widzę, mi się to bardzo podoba, bo właśnie to jest takie odczarowanie tej jesieni jako takiej znienawidzonej pory roku, bo już nie lato, jeszcze nie zima ukochana, bo też niektórzy kochają zimę.
1: Ja nie lubię właśnie zimy.
0: Ja też niekoniecznie, więc, ale jesteśmy jesieniarze, więc jesień. I jesień tak naprawdę zaprasza nas do wielu, wielu kolorów. Jesień stała się taka bardzo kolorowa, nie tylko ze względu na liście, ale też ze względu właśnie na nasze ubiory, że mi się wydaje, że też od iluś lat mamy też taką bardzo fajną, elastyczną modę, że możemy właśnie się czuć wygodnie, nie tylko wyglądać, bo trzeba jakoś wyglądać, ale przede wszystkim możemy się czuć wygodnie, kolorowo, w sweterkach, w marynareczkach, w chustach, jak kto woli, jak kto lubi. I jesień do tego zaprasza. Ja myślę, że też jesień jest taką piękną porą roku, bo ona już pozwala ukrywać pod sweterkiem ten, powiedzmy, brzuszek po letnich lodach, tak? Możemy się otulić nie tylko w sweter, ale też możemy się otulić taką, wtedy jeszcze słoneczko, które już nie jest takie piekące, a jednak takie jeszcze rozświetlające, utulające. I myślę, że to jest właśnie takie piękne w tym wszystkim. Przynajmniej ja na to zwracam uwagę, ja bardzo to lubię. No i jeszcze te dynie. To wszystko, że zaczynamy, tak, że zaczynamy też żyć tymi, nie tylko, że przyszło czas na przetwory robić, tylko właśnie, że możemy przetwarzać w swoich oczach, w swoim takim spotykaniu się z innymi ludźmi, przetwarzać to, co ta jesień nam daje, różnego rodzaju piękne obrazy tak naprawdę.
1: I właśnie to jest pierwszy temat, o którym chciałem porozmawiać, czyli zauważamy pewną modę na jesień. I to jest chyba coś, co...
0: To jest trend, ja bym
1: to jest trend, to prawda, że zimę to ja bym rzeczywiście skasował akurat z pór roku, które są. Wiosna, lato jest spoko, ale jesień chyba...
0: Taka najsmaczniejsza
1: Tak,
0: ona jest taka najsmaczniejsza.
1: Czy już nie depresyjnie?
0: Nie, zdecydowanie nie. Już o tej depresji coraz... Znaczy, wiadomo, depresja jako temat to
1: chodzi o
0: jest
1: taką,
0: inna bajka.
1: Sezonówkę.
0: Ale tą sezonówkę,
1: tak. Mówię kiedyś o jesiennej handrze, jesiennej depresji.
0: To już się coraz mniej o tym mówi. Bardziej się zwraca uwagę na to, że jesień jest kolorowa. Że wprowadza nam właśnie takie fajne kolory. I mało tego, a właśnie coraz więcej tego jest, że jesienią jest coraz więcej imprez. Takich właśnie czy wyjazdowych, czy jakichś warsztatowych, różnego rodzaju, tak? No po prostu jesień zaczęła się robić taka aktywna i to jest przepiękne.
1: Wrócili studenci do miasta, to też jest taki temat tego tygodnia i o tym też chciałem z panią trochę porozmawiać, bo rzeczywiście jest tak, że początek października to jest powrót studentów.
0: Mhm.
1: Nawet ostatnio poruszaliśmy ten temat w porannych rozmowach pod kątem, że Szczecin jest bardziej akademicki. Czy ten czas studiów, czas młodości, to jest czas, który z pani punktu widzenia jako coacha młodzi ludzie dobrze wykorzystują? Czy to jest tak, że ten taki kult studiowania, który znamy sprzed dekady, dwóch dekad, trochę się zmienił?
0: Ja myślę, że kiedyś studiowało się bardziej po to, żeby właśnie mieć te studia, żeby pójść do tej pracy, żeby był ten, nazwijmy to, szeroko rozumiany papier, który dawał nam coś tam, gwarantował, tak w cudzysłowie wielkim, ale coś gwarantował. Natomiast teraz wydaje mi się, tak jak obserwuję, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, też jak miałam do czynienia ze studentami, to teraz jest bardziej patrzone na to, że studiuję po to oczywiście, żeby mieć ten zawód, ale przede wszystkim, żeby poszerzać swoje horyzonty, że jak gdyby jednym torem jest zdobywanie tej wiedzy, no związane z kierunkiem studiów, który wybrałam. Natomiast z drugiej strony jest też takie naprawdę bardzo dobre pielęgnowanie znajomości, pielęgnowanie relacji, cieszenie się życiem. Że studia to już nie jest coś takiego, że cały czas trzeba tam, powiedzmy tak, zasada 3Z, czyli zakuć, zdać i zapomnieć, tak? Tylko teraz, oczywiście egzaminy są ważne, ale teraz jest to pomiędzy, też jest bardzo ważne, czyli budowanie relacji, tworzenie takich, tych środowisk akademickich, tych środowisk studenckich, tych różnych takich subkultur, jeżeli możemy to tak nazwać.
1: Albo się studiowało tak stuprocentowo, że nauka, albo stuprocentowo, czyli rozrywka, nauka gdzieś przy okazji.
0: Takie skrajności dwie były.
1: To jest tak, że ten balans w dużej mierze wynika z tego, że czasy są zupełnie inne niż kiedyś, czy młodzi ludzie się zmienili, jakby to pani zdefiniowała?
0: Ja bym, tak jak rozmawiałam stosunkowo niedawno nawet o tym, to właśnie chwytamy ten balans. W końcu czasy nam pozwalają na to, żeby był ten balans, bo właśnie te kilka dekad wcześniej to właśnie nauka była tym na plus, rozrywka była tym takim na minus. No i oczywiście wiadomo, ten zakazany owoc zawsze bardziej smakuje niż ten nakazany owoc. I były te takie skrajności. Natomiast teraz już nie ma tych skrajności, więc łatwiej jest pogodzić. Więc młodzi ludzie chcą studiować właśnie nie tylko dla papierka, ale też po to, żeby poszerzać swoje horyzonty, tak? Tyle tylko, że oni też są bardziej świadomi niż studenci sprzed 2-3 dekad. I tu jest też ten work-life balance, czyli też w dużej mierze stawia się też na budowanie relacji, ponieważ relacje, dobrze prowadzone relacje zachęcają nas do lepszej nauki.
1: No bo to jest tak, że kiedy my poznamy przyjaciół na całe życie?
0: Właśnie, jak nie
1: na studiach, albo jak nie w liceum, jak nie w tych czasach młodości, bo potem już...
0: Bo potem już jest inaczej.
1: Już się krzątamy
0: wokół własnego, że tak powiem, podwóreczka, bo już tam się tworzy rodzina, już jakieś perspektywy, już takie, powiedzmy, zacieśniamy pewne rzeczy. I teraz te wartości, te relacje, które są dla nas wartościowe, one przetrwają te takie chwilowe, że tak powiem, no, dbanie o siebie, bo one będą, po prostu tam każdy robi to samo. Natomiast kiedy nie dbamy o te, kiedyś nie dbano za bardzo o te relacje, no to fakt, i to było tylko albo studia, albo to już tak, wiecie, zabawa, tak idąc w skrajności, no to niewiele relacji trwało latami. Mi się daje, że właśnie teraz mamy takie fajne czasy, może nie najłatwiejsze, bo na pewno nie najłatwiejsze, tak? Dużo się w nich dzieje, ale myślę, że to też scala ludzi, zaprasza ich do budowania głębszych relacji, a nie tylko takich, które oferują social media.
1: No i właśnie, jak zbudować więc te młodociane, studenckie relacje, żeby utrzymać ten balans, ale też, żeby mając lat, nie wiem, tyle co pani, czyli 35, albo tyle co ja, czyli już trochę więcej, nie pomyśleć sobie, ale na tych studiach to ja mogłem albo mogłam robić coś inaczej. Że ja za bardzo się skupiłam, że tylko i wyłącznie na zabawie, albo tylko i wyłącznie na nauce. I skończyło się to po 3 latach i w sumie to ja z tego czasu studenckiego niewiele pamiętam.
0: No to myślę, że to bardziej właśnie dotyczy tych wcześniejszych studentów, wcześniejszych roczników. Teraz studenci bardziej podchodzą do tego, że po prostu to życie trwa, to życie idzie, że teraz jesteśmy studentami, za chwilę będziemy w tej pierwszej pracy, powiedzmy, tak? Więc teraz nie ma, że gdybym na tych studiach robiła coś inaczej. Pewnie jakieś jednostki to mówią, nie? Ale bardziej widzę, że to jest taka budowanie relacji, że razem coś tworzymy. Ja uwielbiam to takie spojrzenie, że razem możemy więcej. To jest coś wyjątkowego, bo razem nie tylko znaczy praca, razem też jest to życie, które tworzymy. I jedno razem, że tak powiem, robię z Basią, Zosią i Mirkiem, a inne razem mam z Piotrkiem, Pawłem i Joasią jakąś, tak? Więc fajnie jest też, że już nie ma takich zazdrości, że jak już ktoś jest jednym przyjacielem, to tylko jednego mogę mieć. Nie, możemy mieć wielu przyjaciół, bo z jednymi przyjaciółmi właśnie robimy jedne rzeczy, które uwielbiamy, a z innymi przyjaciółmi robimy inne rzeczy i to nie są zdrady. To jest po prostu uzupełnianie się, to jest łapanie tego balansu. I to jest cudowne.
1: Jak pani wspomina swoje czasy studenckie?
0: Średnio, właśnie, bo trzeba było...
1: Halo!
0: No średnio, dlaczego? Ja lubię być prawdomówna. Średnio wspominam, ponieważ były momenty, bo to właśnie były momenty, tam nie było tego balansu. Były momenty, albo się właśnie uczyło, zakuwało i tak dalej, albo były te momenty, że no troszeczkę żeśmy sobie, albo nawet bardziej sobie folgowaliśmy na tych imprezach tak zwanych, nie? I nie było tego balansu i te relacje, przynajmniej w moim przypadku, bo na pewno są ludzie, którzy mają inne doświadczenie. I w moim przypadku wiele relacji było takich płytkich. tak? No bo szkoła się skończyła, no jak gdyby nie było dalej. Imprezy się pokończyły, też nie było dalej tego tygła. Nie było tej głębi, tak? Więc to jest takie moje doświadczenie. Fajnie wspominam, bo byłam młodsza, bo się czegoś uczyłam. Natomiast uwielbiam swój wiek. Uwielbiam swój wiek i uwielbiam właśnie to, że mamy nowe trendy, właśnie to jesieniarstwo, że mamy nowe trendy, czyli life-work balance, można tak powiedzieć, ale też taki...
1: Life-study balance.
0: O, też to może być.
1: Studiowanie, właśnie,
0: dziękuję, tak teraz. I po prostu, że my szukamy balansu i to jest takie cudowne, że coraz więcej się o tym mówi i w mediach to się pokazuje i takie trendy są i bardziej odkrywamy właśnie tę taką mądrość, filozofię, nazwijmy tego wschodu i nie tylko wschodu i tymi to potrafimy połączyć i to jest cudowne.
1: Coach Małgorzata Trawczak.
0: Tak, jestem i będę. I
1: za tydzień też będzie, z tego co wiem, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Pięknie dziękuję.
0: Za tydzień. Będzie trudno, ale postaram się.
1: Tak jest. A ja się jeszcze dzisiaj z wami służę po 22, więc się nie żegnam.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
5: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dianą Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
4: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startów w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.

0: tysięcy złotych. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje. I mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
2: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
3: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
2: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są m.in. po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
0: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
4: Dobry wieczór.

0: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie z delikatesów centrum.
5: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od dwóch porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
8: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
9: Muszą być 3 punkty i tyle.
8: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
9: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiasz.
8: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Potulski, jest całkiem niezła.
10: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
8: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
7: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20.45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
11: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii, parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych

0: udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
1: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju, Władimir Putin, nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
2: Przegramy, nie wierzę.
3: Męczone. Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
2: Nie bardzo.
3: Polska, biało-czerwoni.
2: Sienizna. Po ostatnim meczu...
4: Jest strasznie. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
5: Myślę, że Zieliński może się postara.
1: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed nami premierowy weekend w kinach i będzie to czas szczególny, bo związany z premierą kinowej wersji Lalki, wystawnej polskiej superprodukcji, która od kilku już dni podbija polskie kina. To nie jest projekt zrealizowany w kontrze do niedawnego serialu, tylko po prostu zdecydowanie bardziej klasyczne podejście do dzieła Bolesława Prusa. Główne role w filmie zagrali Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, a towarzyszy im powracający na ekrany po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego. Film jest pięknie zrealizowany, twórcy starali się odtworzyć wygląd XIX-wiecznej Warszawy. Lalka zasługuje na Państwa uwagę na dużym kinowym ekranie i do kin Państwa zapraszam. Taka premiera zdecydowanie zdominowała ekrany szczecińskich i polskich kin i konkurencji praktycznie nie ma. A jednak. Do kin weszła też komedia Rolling Loud Film. Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź? Absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni. Rolling Loud Film to szalona komedia z Owenem Wilsonem nakręcona podczas słynnego festiwalu. Na ekranie pojawią się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu i hip-hopu, wśród nich Travis Scott. Dużą premierą z Hollywood jest film Variety, Coraz większy mrok z udziałem Anne Hathaway i Dakoty Johnson. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Dla młodych widzów przygotowano animację Zapomniana Wyspa, w której bohaterki za pomocą magicznego portalu trafiają na legendarną wyspę Nakali, tajemniczy świat inspirowany filipińską mitologią, zamieszkany przez fascynujące stworzenia, magiczne istoty, ale i niebezpieczeństwa czające się za każdym rogiem. W kinie Pionier 1907 w Szczecinie trwają filmowe urodziny, ale można tam zobaczyć też w ten weekend Ojczyznę, Gorzkie Święta czy wystawne Ostrze Przeznaczenia. Premierą w kinie Zamek w Szczecinie jest dokumentalny Największy lęk Hitlera, proces przeciwko sztuce zdegenerowanej, który zapewne zainteresuje osoby, które cenią sobie dokumentalne filmy o sztuce. Premierą w Zamku jest też film Kuźma o słynnym ukraińskim muzyku. A do tego inne artystyczne propozycje jak Vivaldi i ja oraz bardzo lubiany przez widzów film Tony. To będzie udany weekend w naszych kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
0: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
0: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. A na początek potrójny jubileusz na polskiej scenie muzycznej. Natalia Kukulska ruszyła w jesienną trasę koncertową pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Występuje w najpiękniejszych salach w Polsce, a w niedzielę będzie w Filharmonii w Szczecinie. Pretekstem do tego świętowania są 50. urodziny artystki, 40-lecie premiery dziecięcej płyty Natalia, pierwszej w historii polskiej fonografii, która okryła się platyną, no i 30-lecie wydania debiutanckiego albumu Światło. Podczas koncertu w Filharmonii usłyszycie utwory z kultowych krążków lat 90. przełomowego albumu Sexy Flexi oraz projektu Czułe Struny. Nie zabraknie też piosenek z filmów Disneya i muzycznego mrugnięcia okiem w stronę dziecięcych przebojów. O zupełnie nowy wymiar brzmieniowy i elegancję znanych kompozycji zadba poszerzony skład zespołu z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Atom String Quartet. Koncert w niedzielę o 19:00. Dziś wieczorem w centrum Szczecina króluje Oktoberfest. Do niedzieli w Alei Kwiatowej czekają browary z regionu, rzemieślnicze piwa, bawarskie przysmaki, muzyka i liczne atrakcje. Impreza potrwa do 24:00. Zaplanowano koncert, a później muzykę zapewni DJ. W sobotę wydarzenie potrwa od południa do północy. W programie m.in. pokazy ważenia piwa, prelekcje, quizy, dyskusja o kulturze piwnej, koncert Marcin Simiński Trio oraz stand-up Pawła Reszeli. W niedzielę zaś impreza potrwa od 12 do 18. W Alei Kwiatowej traficie na koncerty, a także opowieść o 410. rocznicy buntu piwnego w Szczecinie. W sobotę i w niedzielę w Szczecinie odbywać się będą 45. targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. Ofertę dla siebie znajdą zarówno osoby szukające swojego pierwszego M, jak i ci, którzy myślą o większym lokum, przeprowadzce czy zakupie inwestycyjnym. Obok firm doskonale znających szczeciński i zachodniopomorski rynek pojawią się pośrednicy oferujący zagraniczne nieruchomości. Wydarzenie w hotelu Marriott. Wstęp i w sobotę, i w niedzielę bezpłatny.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

To jest Super FM na 97,5.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
3: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwinił Ukrainę o wzrost cen

0: Artur Chmielewski.
1: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować. Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
0: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej Ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Freddiego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Dobry wieczór, tu Super FM. Super FM.
1: To jest nowa piosenka. Nowość.
2: Nowość. Nowość w Super FM.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Polskie F-16 miały dziś 20 urodziny, a tak zwane babciowe ma już 2 lata. Za chwilę opinie o programie. Paliwa znacznie stanieją, od jutra ustalane będą maksymalne ceny paliw.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Tak zwane jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
3: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stałej gotowości.
1: Jak dodają piloci, F-16 to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
4: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać. Koniec z końcem.
5: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
6: Wzburzenia nie ukrywała wtedy m.in. Lewica i posłanka Joanna Wicha.
7: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
6: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u.

0: Dnia. Szlaki są tam bardzo śliskie, w okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan.
2: Ale to był dzień.
3: Minęła godzina 22 i minął nam kolejny tydzień, pierwszy październikowy. Rozpoczęcie roku akademickiego już się dokonało, a w porannej rozmowie Radio Super FM z Danielem Wacinkiewiczem, pełnomocnikiem prezydenta do spraw programu Akademicki Szczecin, rozmawialiśmy właśnie o tym, czy Szczecin jest miastem akademickim.
4: Oczywiście mamy świadomość tego, że mamy pewne wiodące kierunki, na przykład w Szczecinie, które przyciągają ludzi i z całego regionu, z Polski, ale także spoza Polski. W skali uczelni, jak popatrzymy na listy rankingowe, oczywiście wiemy, że mamy ciągle wiele do zrobienia. Zwłaszcza jeżeli sobie postawimy cel ambitnie i chcielibyśmy być w tej grze międzynarodowej, nie tylko tej polskiej. Wydaje mi się, że to jest jedno z kluczowych jakby wyzwań, które stoi przed akademickością, dlatego że pozyskiwanie studentów także zagranicznych będzie jednym z elementów, które pojawi się z ogromną siłą już po roku 29, kiedy no ten moment dużych naborów, jaki obserwujemy w tym roku, będziemy jeszcze mieli taki duży nabór zdublowanych roczników w przyszłym, po nim nastąpi też osłabienie tego trendu bardzo wyraźne. To przyniesie inne, kolejne problemy dla szkolnictwa wyższego. W związku z powyższym rozwijanie tkanki akademickiej w mieście jest po prostu w interesie rozwojowym miast.
3: A jednocześnie pojawiają się głosy, że duże miasta są coraz trudniejsze dla studentów, bo trudno się jest w nich utrzymać. Ostatnio wywiadu udzielił m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyznawał, że życie w Krakowie jest coraz droższe. A jak wygląda sytuacja w Szczecinie?
4: Szczecin ma ten problem w zdecydowanie mniejszej skali, co jest podkreślane także właśnie w badaniach. Dostępność mieszkanie na rynku, także działania miasta, choćby takie jak mieszkanie dla studenta, wspomagające ten proces, to jest właśnie cały ekosystem, który musi zadziałać. Natomiast niewątpliwie koszty życia w Szczecinie są tym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność studiowania właśnie tutaj.
3: Czy to będzie koniec skumulowanych biletów w strefie płatnego parkowania, a właściwie skumulowanych kar w strefie płatnego parkowania? Wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski mówi o specjalnym porozumieniu, które zostało zawiązane po to, żeby ten problem rozwiązać.
5: Wprowadziliśmy nowe funkcjonalności, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Dzisiaj każdy z nas może po pierwsze sprawdzić właśnie, czy przez ostatni okres dostał tą opłatę dodatkową. Jest to tak naprawdę na kilka kliknięć, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania.
6: I jaki to okres tak mniej więcej można sprawdzić? Pan pamięta?
5: Najstarsze, ale to już oczywiście są zwindykowane, albo tak naprawdę też niemożliwe do windykacji. Ja, które widziałem, to był 2021 rok, tylko to już są osoby, które dawno zostały poinformowane, ale nie jest możliwa egzekucja tych opłat z wielu względów tutaj. Dodatkową funkcją jest oczywiście to, że jeżeli ktoś chciałby połączyć swój numer telefonu z informacją o opłacie dodatkowej na dany numer rejestracyjny, to też taka możliwość jest, czyli około po dniu, jeżeli taka opłata zostanie wystawiona, nie będzie tego przysłowiowego papierka informacji o opłacie dodatkowej, to takim SMS-em też nasz mieszkaniec może skorzystać z tej informacji i ponad już 1500 mieszkańców właśnie połączyło swój numer telefonu z konkretnymi numerami tablic rejestracyjnych i też wprowadziliśmy jakby łatwiejszy sposób, co chyba najmniej interesuje mieszkańców, wprowadzenia tej opłaty za opłatę dodatkową.
3: Tymczasem dużo się będzie działo w najbliższych dniach w Alei Powstańców Wielkopolskich. Chodzi o to, żeby słynna dziura ornamentowa, która blokuje tam ruch, wreszcie została zasypana i żeby się nie odtwarzała. Jaki pomysł mają na to władze miasta? O tym Krzysztof Ufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
7: Od poniedziałku 5 października ruszą prace przygotowawcze na jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich w kierunku Placu Szerockiego. Jezdnia będzie zamknięta na odcinku od wiaduktu Powstańców do Placu Szerockiego. Wykonawca robót apeluje do kierowców, by nie pozostawiali samochodów w rejonie prac. Podobnie jak dotychczas, droga będzie przejezdna w obie strony zachodnią jezdnią. Kierowców uczulamy też na trwające w pobliżu prace oraz konieczność zachowania szczególnej uwagi, także stosowania się do tymczasowego oznakowania drogowego.
3: I na koniec Piotr Jarząbek i wiadomości sportowe.
8: Swoje zmagania w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet zaczęły już siatkarki Lotto Chemika Police. Od 20:30 na parkiecie grają wyjazdowy mecz z Unii Opole. Jutro ligową kampanię zaczynają koszykarze King Wilków Morskich Szczecin. O 15:00 również na wyjeździe zmierzą się z Twardymi Piernikami Toruń. Poza Szczecinem Szczecinem. Są także piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin. Oni w niedzielę o 17 zagrają z Jurandem Ciechanów w nie najprostszym meczu, mówi trener.

0: granatowo-bordowych Rafał Biały.
1: W niedzielę gramy w Ciechanowie, bardzo niewygodny rywal, wysoka zmienna obrona w trakcie akcji, musimy się na to przygotować.
0: W Szczecinie emocji również nam nie zabraknie, w sobotę o 16 przy Stołczyńskiej Świt zagra z Sokołem Kleczew, a w niedzielę o godzinie 12 na stadionie przy ulicy Karłowicza kobieca Pogoń Szczecin zagra z Rekordem Bielsko-Biała.
2: To by było na tyle, dziękuję Wam za wspólnie spędzony dzień i dziękuję Wam za wspólnie spędzony tydzień. Słyszymy się już w poniedziałek po godzinie 8 rano, a będzie z nami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.
3: Ale to był dzień.
4: Tak gra Super FM.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie. Słuchasz Super FM.
6: Super FM.
5: Na 97,5.

0: Słuchasz Super FM na 97,5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?